zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

around you, baby.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?

sweetie.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

mieście do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, zna

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Yeah, we did. Son, you better just burn.

Minnesota.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Możesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: nocy co wczoraj ideą, ledwo były mam całą żadę alkoholicę już dostaję na wąski.
1: Ile
0: myślicie, że piję, a jeszcze myślicie, że piję.

0: pamięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
3: Teraz siedzę.
2: Tak. Spotkaliśmy po drodze wszystkie ich.

inny boski traw, na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż? Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

0: Wysłuchacie Radioaktywnego, to jest kwiatowa audycja. Jak co poniedziałek, za konsolą jest Jakub Wysocki.
1: Hej, hej, hej.
0: A wita się z wami Mateusz Kwiatkowski. Z góry przepraszam was za mój ochrypnięty i dzisiaj dość ostry głos, ale to w sumie nawet lepiej, ponieważ mój głos będzie pasował bardzo do dzisiejszego bohatera naszej audycji, a jest nim gwiazda rocka wywodzącego się z Danii, 34-letni Elias Ronenfeld. To właśnie dzisiaj o nim będziemy rozmawiali. Jest to postać niezwykle wyrazista, niezwykle kontrowersyjna, ale na pewno bardzo ważna dla duńskiej sceny muzycznej, dlatego dzisiaj koniecznie musimy o nim porozmawiać, zwłaszcza że zespół Ice Age, którego on jest frontmanem, w tym roku wrócił i to wrócił naprawdę w wielkim stylu, więc mamy nowości do omówienia przy okazji. Jeśli chodzi o samego Eliasa Ronenfelda i zespół Ice Age, to ta przygoda zaczyna się w roku 2003, kiedy ci panowie są w szkole podstawowej, są jeszcze dzieciakami, którzy po prostu jarają się muzyką rockową. W tym momencie oni się poznali. Kilka lat później założyli zespół właśnie o wcześniej wspomnianej nazwie i będąc w liceum zaczęli wspólne granie. Jeszcze będąc nastolatkami zostali bardzo docenieni na scenie duńskiej, ponieważ byli tam taką bardzo mocną ciekawostką. Reprezentowali oni taką mieszankę postpunku i rocka alternatywnego, więc to przyciągnęło uwagę znawców tamtejszej sceny. Oni swoje pierwsze materiały zaczęli wypuszczać w okolicach roku 2010. Jeśli chodzi o ten moment ich wejścia na scenę, to wydaje mi się, że jest to taki fenomen, który też obserwowaliśmy w późniejszych latach. Podobnym zespołem było na przykład Black Midi w Wielkiej Brytanii. Oni też jako nastolatkowie zaczęli, oni co prawda wtedy łączyli brzmienia rockowe z brzmieniami jazzowymi, ale też na tej scenie eksperymentalnej. Takie fenomeny po prostu się zdarzają raz na jakiś czas. Obecnie możemy taki zobaczyć fenomen w Stanach Zjednoczonych. Jest to zespół Geese, którzy też w bardzo młodym wieku przyciągnęli dużą uwagę mediów. W Danii zaraz po roku 2010 był to zespół Ice Age, to na nich się skupiała uwaga mediów, aczkolwiek ich debiut dostaliśmy dopiero w roku 2014. Wtedy wydali swój pierwszy album, który nazywał się Plowing into the Field of Love. I my właśnie teraz posłuchamy jednego utworu z tamtego albumu, a utwór nazywa się The Lord's Favorite.

To było Lord's Favorite od zespołu Ice Age. To był utwór, który moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jaki jest styl Eliasa Ronenfelta. A możemy tutaj usłyszeć właśnie dużo brzmień gitarowych i jego absolutnie zamulający głos, który będzie nam towarzyszył przez kolejne półtorej godziny tego jesiennego wieczoru. Myślę, że ten głos bardzo pasuje do aury jesiennej, która niestety już powoli nas dopada. Jeśli chodzi o projekty muzyczne Eliasa Ronenfelta, to co ciekawe, Ice Age nie jest jego jedynym zespołem. On też tworzy dużo rzeczy solowo, w kolaboracjach różnych, ale na początku swojej twórczości miał też swój projekt, projekt, który był taki pod jego przewodnictwem i on był tam liderem. I to był zespół, który nazywał się Marching Church. W sumie to ciężko nawet nazywać zespołem, bo Marching Church było bardziej po prostu jego projektem, który też skupiał dodatkowe osoby, ale to była jego wizja. I jeśli chodzi o właśnie Marching Church, to oni zaczęli tworzyć w roku 2011, czyli zaraz po tym, jak swoje pierwsze wydawnictwa wypuściło Ice Age. Aczkolwiek jeśli chodzi o Marching Church, to są trochę inne brzmienia. To jest taki bardziej rock melodyjny, tak bym to określił. Oni wypuścili dwa albumy w latach 2015-2016 i na tym się niestety ten projekt zakończył. Aczkolwiek ja dzisiaj, słuchając albumów tego zespołu, miałem wrażenie, że oni w tych latach właśnie 15-16 absolutnie wyprzedzili swoje czasy, ponieważ jeśli chodzi właśnie takie melodyjne, postpunkowe granie, no to jest coś, co obecnie my możemy usłyszeć na scenie brytyjskiej i to ma swoją nawet nazwę, bo obecnie to się nazywa crankwave'em. To są na przykład takie zespoły jak Black Country New Road czy English Teacher. Elias Ronenfeld moim zdaniem wyprzedził ten trend o kilka lat i już w tamtym okresie grał muzykę, która dzisiaj byłaby niezwykle popularna. Tak więc teraz posłuchajmy muzyki od Marching Church. Jest to trochę inne niż Ice Age, więc zmieniamy lekko klimat. Posłuchamy sobie utworu, który wyszedł w roku 2015, a nazywa się on King of Song.

To było King of Song, czyli chyba taki jeden z najbardziej, a może nawet najbardziej pompatyczny utwór, jaki dzisiaj usłyszycie. Bardzo dużo instrumentów, na przykład dętych i bardzo dużo wstawek, które na ogół nie pojawiają się w muzyce Eliasa Ronenfelta. Więc Marching Church było na początku jego kariery takim, takim bardzo ciekawym wyjątkiem i ja do tej muzyki bardzo lubię sobie czasami sięgać, ponieważ była to muzyka, która dzisiaj myślę, żeby się przebyła zdecydowanie bardziej niż tą dekadę temu. Po tej przerwie w latach 15-16 na jego inne projekty, Elias Ronenfeld wrócił do zespołu Ice Age i zaczęli oni dalej pracować nad swoimi kolejnymi wydawnictwami. W roku 2018, czyli po dwóch latach dalszej pracy, ukazał się album, na którym pojawiły się chyba takie największe, najgłośniejsze współprace ich i rzeczywiście taki album, który był skierowany ku szerszej publiczności i który rzeczywiście przysporzył im więcej fanów w Danii. To był rok 2018 i album, który nazywał się Beyondless, a my posłuchamy sobie teraz, no właśnie, bardzo ciekawej współpracy, ponieważ to jest zespół Ice Age i Sky Ferreira, wokalistka o zdecydowanie większych zasięgach niż zespół, niż ten duński zespół, no ale to właśnie pokazuje, w jaki sposób oni odbierani byli na scenie i w jaki sposób pozytywnie byli odbierani przez innych artystów. My posłuchamy sobie teraz utworu Painkiller.

było Painkiller z albumu Beyondless, a my lecimy dalej, jeśli chodzi o twórczość zespołu Ice Age. Tak właściwie, jeśli chodzi o twórczość tego zespołu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zespołu, to myślę, że właśnie musimy wyjść poza samą twórczość, a skupić się na tym, jak oni są odbierani, ponieważ to jest zespół, który zawsze budził wielkie kontrowersje. Z jednej strony to były niezwykle zdolne dzieciaki, które od najmłodszych lat na scenie rockowej w Danii były bardzo, bardzo traktowane jako takie perełki na ich scenie i rzeczywiście oni zdobywali sławę w młodym wieku. Potem zresztą stali się takim symbolem sceny rocka alternatywnego, aczkolwiek do takiej muzyki popularnej no nigdy się nie przebili, ponieważ nigdy też nie aspirowali do tego. Aczkolwiek z drugiej strony był to zespół po prostu budzący bardzo dużo kontrowersji, a jedne z tych kontrowersji, to było w ogóle bardzo hardkorowe, to były kontrowersje, ponieważ zarzucano im bratanie się ze środowiskami skrajnie prawicowymi. I odnosiło się to do tego, że zespół po prostu bardzo jawnie nawiązywał do sceny skandynawskiej punkowej, ale do odłamów takich właśnie punk metalowych i takich zespołów jak Burzum, a są to zespoły no, jawnie posługujące się symboliką faszystowską. Więc zespół Ice Age też w swojej muzyce trochę do tych zespołów nawiązywał i traktowali ich jako swoją inspirację. Aczkolwiek właśnie patrząc na te zarzuty, to nigdy nikt nie twierdził, że oni w jakikolwiek sposób promują tę ideę, ale że jawnie wspierają twórców, którzy słyną ze skrajnie prawicowych poglądów. Elias Ronenfeld odniósł się do tych zarzutów, przeprosił za niektóre błędy z młodych lat, kiedy to po prostu zbyt mocno inspirowali się ich twórczością, aczkolwiek też podkreślił, że oni inspirowali się brzmieniami, a nie ideologią i twierdził, że na scenie muzycznej no, można to oddzielić. Można oddzielić muzykę od twórcy. Czy ja się z tym stwierdzeniem zgadzam? Nie wiem, ale kiedyś robiłem audycję o Kanye West, więc może nie będę się rozwodził na ten temat dłużej. W każdym razie wytłumaczenia tego zespołu uciszyły trochę te kontrowersje, ale nie do końca, ponieważ cały czas wyciąga się im jakieś niefortunne nawiązania muzyczne sprzed bardzo wielu lat, kiedy jeszcze byli po prostu nastolatkami i szukali tej swojej muzycznej drogi. Elias Ronenfeld też wie to był jakiś magazyn, który wydawał i tam też właśnie w nawiązaniu do jednego zespołu albo filmu, nie pamiętam teraz, użył właśnie symbolu, który jest powiązany z symboliką faszystowską, za co wtedy od razu przeprosił, powiedział, że po prostu skopiował znak, którego znaczenia nie znał. Zespół w każdym razie budzi kontrowersje, obecnie trochę mniej, w tych młodszych latach było tych kontrowersji zdecydowanie więcej, ale idąc dalej w ich twórczość, to swój kolejny album po Beyondless wydali 3 lata później. W roku 2021 ukazał się album Seek Shelter i był to ostatni album przed ich dłuższą przerwą, a nawet przed, można powiedzieć, zniknięciem chwilowym ze sceny. My teraz posłuchamy utworu, który pochodzi z tego albumu i nazywa się Shelter Song.

Ale to była piękna ballada, to było Shelter Song od zespołu Ice Age. Takie utwory również mają w swoim repertuarze, a ogólnie cały album Seek Shelter jest właśnie utrzymany w takim, w takich spokojniejszych brzmieniach, trochę niepasujących do ich innych albumów, ale to jest taki bardzo urocze wydawnictwo. Zachęcam was do tego, żebyście posłuchali sobie więcej takich albumów, bardzo więcej utworów z tego albumu, ponieważ bardzo pasują na te jesienne wieczory, żeby można było sobie tak miło przy nich podumać. Potem po roku 2021 zespół zrobił przerwę pandemiczną i na parę lat się rozeszli. Pan Elias Ronenfeld stwierdził, że pójdzie teraz swoją drogą i że wykorzysta swoje pandemiczne notatki. Bazując na swojej poezji, na swojej twórczości, stwierdził, że wyda album, ale ten album powstał w dość nietypowych warunkach, ponieważ on podróżował po Europie. Zaraz po tym, jak pandemia się skończyła i te obostrzenia zeszły, to on stwierdził, że tak bardzo chce pokoncertować, że będzie koncertował gdziekolwiek, gdzie go zechcą. Po prostu jeździł z gitarą po Europie i grał utwory, które pisał na bieżąco w trakcie drogi. Tak powstały pierwsze szkice i pierwsze zarysy utworów, które ostatecznie ukazały się w roku 2024 na albumie Heavy Glory i był to jego album, który był debiutem solowym. Do tej pory w różnych projektach on się pojawiał, ale solowo właśnie Heavy Glory było jego pierwszym albumem, który powstał w takich dość ciekawych, podróżniczych warunkach. A my teraz posłuchamy pierwszego utworu z tego albumu, który nazywa się Like Lovers Do.

To było Like Lovers Do, czyli pierwszy utwór z albumu Heavy Glory. Jest to bardzo ciekawy album, ponieważ jest to album pokazujący właśnie całe spektrum różnych brzmień Eliasa Ronenfelta. I co ciekawe, jest to mieszanka wielu gatunków, ponieważ na tym albumie również mamy ballady, które sobie za moment jeszcze posłuchamy, parę ballad z tego albumu, ale mamy dużo takich połączeń między rockiem alternatywnym a country. Więc jeśli nigdy w życiu nie słyszeliście duńskiego country, to here you are. Tutaj mamy idealny przykład na to, że w Europie też możemy się poczuć jak Amerykanie z gitarami. Myślę, że w ogóle takie połączenia muzyki rockowej z country, ale tak nie do końca, tak jednak mimo wszystko jest to muzyka rockowa, ale trochę inspirowana tymi brzmieniami. Jest to teraz dość modne, no, możemy to na przykład usłyszeć w wykonaniu zespołu Geese, nawet oni wcześniej, bo chyba w roku 2023, czyli rok przed Eliasem Ronenfeltem, wydali album 3D Country, na którym właśnie też mogliśmy dostaliśmy taką bardzo mocną mieszankę rock alternatywnego i country. Elias Ronenfeld no ewidentnie porusza się w tych samych gatunkach muzycznych, co oni, i możemy to właśnie usłyszeć bardzo mocno w jego solowej twórczości. Tak, więc jeśli chodzi o klasyfikację gatunkową jego muzyki, to myślę, że to jest muzyka, która właśnie łączy te kilka gatunków. Elias Ronenfeld jest bardzo wierny swojemu stylowi, który, tak jak mówię, jest obecnie czymś bardzo, bardzo modnym i zyskującym na popularności. A my sobie teraz posłuchamy kolejnego utworu z tego albumu i nazywa się on Doomsday Child's Play.

To jest Elias Ronenfeld w swojej twórczości solowej. Potrafi być nie tylko country muzykiem, ale potrafi być też taki spokojny, jak przed chwilą to usłyszeliśmy. Na ogół jest człowiekiem dość spokojnym, aczkolwiek jego solowe bycie na scenie też budzi kontrowersje, ponieważ jest on postacią dość, jakby to powiedzieć, delikatnie, dość problematyczną w rozmowie. Widziałem pojedyncze wywiady z nim i widać, że nie jest łatwym rozmówcą, dlatego pozwolicie, że na kwiatową audycję go w najbliższym czasie nie zaproszę. No wszyscy wiemy, że czasami po prostu rozmowa się z niektórymi muzykami nie klei i jeśli chodzi o Eliasa Ronenfelda, to często widziałem właśnie ten zarzut w jego stronę, że jest bardzo niechętnym rozmówcą. Jeśli chodzi o jakieś kontrowersje dotyczące jego sposobu bycia, to też specjalnie przed tą audycją przejrzałem Reddita, żeby zobaczyć, co się o nim pisze, i widziałem parę zarzutów, że jest niemiły dla swoich fanów, aczkolwiek wiecie, jak to posty na Reddicie, to wcale nie musi być prawda, więc tutaj oznaczam to taką gwiazdką, albo nawet takimi 5 gwiazdkami, że nie trzeba się tym sugerować. W każdym razie jest osobą dość specyficzną, dość małomówną i dość taką zagadkową. Tak myślę, że możemy to przynajmniej delikatnie określić. Ale przejdźmy do pozytywów, ponieważ teraz posłuchamy chyba mojego ulubionego utworu tego artysty. Uważam, że jest to utwór naprawdę świetny. Posłuchamy sobie teraz utworu, który nazywa się Close.

dużą sceną międzynarodową, ponieważ jeśli chodzi o zespół Ice Age, no to oni jednak byli kojarzeni głównie na scenie duńskiej. Co prawda pojedyncze magazyny międzynarodowe się nimi interesowały, pojawiali się na Pitchforku, The Guardian napisał o nich kilka artykułów, na przykład jeden dotyczył właśnie oskarżeń o sympatyzowanie ze skrajną prawicą, więc nie wszystkie artykuły o nich były pozytywne, ale w sumie większość była pozytywna, ponieważ to był zespół, który był pozytywnie notowany, aczkolwiek jeśli chodzi o samego Eliasa Ronenfelta, no to on dopóki nie zaczął solowej twórczości, to nie był aż tak rozpoznawalny za granicami swojego kraju. To jest w ogóle ciekawe, że on przez całe życie praktycznie mieszka w Kopenhadze, mieszka tam do dzisiaj. I w 2024 roku to był dopiero taki pierwszy moment w jego życiu, kiedy rzeczywiście pokazał się szerszej międzynarodowej publiczności, no a było to już po prawie 15 latach jego muzycznej działalności. Więc troszkę na ten taki pierwszy swój solowy moment musiał czekać. A my teraz powoli się rozstajemy z tym jego solowym debiutem, ale jeszcze posłuchamy utworu, który nazywa się No One Else.

To było No One Else w tym. Ten piękny sposób żegnamy się z albumem Heavy Glory od Eliasa Ronenfelta. To był jego wspaniały solowy debiut. Mam nadzieję, że wam również się on bardzo podobał. A my przechodzimy teraz do moim zdaniem nawet lepszego albumu, ponieważ Heavy Glory to był bardzo, bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków solowy debiut tego muzyka, aczkolwiek potem zaczęła się współpraca i to współpraca, która naprawdę trwała długo, ponieważ nie tylko jeden album, ale też ciągnęła się poza tym albumem. I chodzi tutaj o współpracę z Deanem Blantem, czyli muzykiem o zdecydowanie bardziej wyrobionej już marce na tym rynku międzynarodowym. Wspólnie nagrali oni album, który nazywa się Lucre. Jest to album, który został mi polecony przez naszego redakcyjnego kolegę Michała Tomale, więc mu bardzo serdecznie dziękuję, a polecił mi to, bo na zdjęciu tego albumu jest kwiat i mu się skojarzyło to ze mną, więc to było bardzo miłe polecenie i dziękuję Michałowi, ponieważ to jest taki no skip album, on trwa tylko 16 minut z tego co pamiętam, bo tam jest, to jest króciutki album, taka epka można by nawet bardziej powiedzieć, więc po prostu przesłuchajcie się od deski do deski, to jest takie moje polecenie, to jest absolutnie bez skipów, cudowna epka, wszystko gra, wszystko jest pięknie i nie ma tam tytułów w ogóle, tylko numery są, tylko utwory są po prostu ponumerowane, więc my sobie teraz posłuchamy pierwszego i drugiego utworu z tego albumu. Tak się zaczyna album Lucre, jest jak lukier, taki słodziutki momentami. Posłuchajmy sobie tego ciekawego połączenia Deana Blanta i Eliasa Ronenfelta. Wyszła muzyka dość nietypowa, ani dla jednego, ani dla drugiego. Myślę, że warto dać im szansę.

To były pierwsze dwa utwory z albumu Look. Jak wy pewnie już słyszycie, no nie jest to typowa muzyka dla Eliasa Rosenfelta, aczkolwiek mi się ten... ta jego wariacja podoba, ponieważ to jest rzeczywiście muzyka trochę inna, bardzo taka bardzo spokojna, bardzo przyjemna, taka urocza jak ten kwiatek, który jest na okładce tego albumu. Bardzo to pasuje. Jeśli chodzi o ten album, to rzeczywiście zachęcam was do przesłuchania w całości. On się składa w taką jedną właśnie bardzo, bardzo spójną całość, której nie usłyszycie ani w twórczości Dina Blanta, ani Eliasa Rosenfelta osobno. Ja miałem okazję usłyszeć te utwory, które teraz słuchamy na żywo, ponieważ Elias Rosenfeld w zeszłym roku zagrał na OFF Festiwalu i to był bardzo ładny koncert taki. To było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ on grał jako jeden z pierwszych danego dnia, więc było jeszcze pełne słońce, ludzie sobie siedzieli na kocykach i on stał sobie z gitarką i grał właśnie te utwory, które teraz słuchamy. To było niedługo po premierze właśnie albumu Lucre, więc to był świeży wtedy taki materiał, który w tamtych okolicznościach pasował wręcz idealnie. W tamtym momencie już wiedziałem, że z muzyką Eliasa Rosenfelta zaprzyjaźnię się na dłużej. Tak trafiłem na jego muzykę z polecenia, a potem zostałem na dłużej. A po koncercie to już w ogóle naprawdę to był bardzo po prostu uroczy koncert. Nie było tam jakiegoś mocniejszego rockowego grania. Był po prostu gościu z gitarą, który prezentował swoje dość minimalistyczne utwory, ale bardzo pasujące do tamtego parku, w którym się festiwal odbywał. A my teraz sobie posłuchamy kolejnego utworu z tego albumu. A co? Mamy jeszcze czas, to sobie posłuchajmy. Posłuchamy sobie teraz utworu numer 4.

To był utwór numer 4 z albumu Lucr, z albumu, który jak już wcześniej wspomniałem, miałem to szczęście usłyszeć na żywo. Jeśli będziecie mieli okazję, to was również do tego zachęcam, ponieważ naprawdę jest to bardzo przyjemna muzyka, co mogliście przed chwilą usłyszeć. No i dzięki temu, że była to współpraca z Dinem Blantem, który jest no, zdecydowanie większym twórcą niż Elias Ronenfeld, no to Elias mógł się wybić na arenie międzynarodowej, dzięki temu bardzo mocno. I tak się składa, że jeden utwór z tamtego albumu rzeczywiście no, stał się takim większym viralem, ma kilkadziesiąt milionów odtworzeń, co jak na Eliasa Ronenfelda jest niespotykaną do tej pory skalą, no jednak on siedział w alternatywnej muzyce duńskiej, to tam te wyświetlenia to było po kilkaset tysięcy maksymalnie, a tutaj nagle taka współpraca międzynarodowa i rzeczywiście zaczęły się sypać miliony odsłon, aż nawet dziesiątki milionów w pewnym momencie. No i teraz właśnie posłuchajmy sobie największego przeboju z tego albumu, to jest utwór numer 5, tak lubię mówić, to utwór numer ileś tam, więc cały czas to robię, to w takim razie posłuchajmy Lucr, utwór numer 5.

To była piąteczka z albumu Lucre. Rzeczywiście największy utwór, kilkadziesiąt milionów odsłon i taki, no, można powiedzieć, komercyjny sukces, jeśli chodzi o twórczość Eliasa Ronenfelta. A ja już wam wspomniałem, że miałem okazję go raz zobaczyć na żywo i to było w zeszłym roku na OFF Festiwalu, ale miałem okazję go zobaczyć również po raz drugi. I to było w roku obecnym, w marcu bodajże. Tak, to było w marcu. Zaraz po tym, jak dosłownie w momencie, w którym się przenosiłem do Warszawy, to miałem też okazję wtedy w ramach przeprowadzki zobaczyć koncert Eliasa Ronenfelta, który zagrał w klubie Mechanik przy Politechnice Warszawskiej, więc był to taki, był to bardzo ciekawy event i Elias przyjechał do Warszawy i wypełnił klub Mechanik po brzegi, naprawdę. To był koncert, no, chyba nie było sold outu, ale wyglądał, jakby był wyprzedany ten koncert. Widać, że w Warszawie jest już publiczność, która słucha właśnie tej muzyki. I tamten koncert, ten koncert klubowy, zdecydowanie różnił się od tego, co zobaczyłem na OFF Festiwalu. Po tym koncercie, który był na OFFie, ja szedłem na jego koncert solowy, myśląc, że zobaczę w sumie pewnie to samo, a okazało się, że okoliczności były inne i muzyka też przy okazji była inna, ponieważ on grał wtedy w tych okolicznościach już bardziej muzykę swoją solową, czyli nie było tam tych współprac z Deanem Blantem, tylko bardziej po prostu jego solowe utwory, no a jego ta solowa twórczość, na przykład z Heavy Glory, no jest cięższa. Jest taka, można powiedzieć, bardziej depresyjna, jesienna, a wtedy to była taka muzyka przedwiosenna. Może właśnie nie przedwiosenna, bardziej jesienna. To był bardzo jesienny koncert, nawet w tamtej porze roku. To był koncert też bardziej rockowy. Było bardzo dużo takiego ostrego gitarowego grania, dużo solówek, więc coś innego. Nie był to koncert aż tak uroczy. Aczkolwiek jeśli ktoś lubi taką muzykę czysto postpunkową, to na pewno na tym koncercie bawił się świetnie. Był też segment, że on po prostu stał z gitarą akustyczną i przygrywał utwory, właśnie bardziej przygrywał niż je grał. To myślę, że to było też charakterystyczne, bo to nie było tak, że wykonywał je od deski do deski, tylko przygrywał fragmenty utworów. No, był to zdecydowanie inny koncert niż ten uroczy koncert w parku, więc to też jest ciekawe, że ten muzyk, no, ma na tyle już szeroką swoją dyskografię, że jest w stanie zaoferować koncerty bardziej słoneczne i bardziej mroczne. Wszystkie te rzeczy w jego twórczości możemy częściowo odnaleźć. A my teraz żegnamy się z albumem Lucre i posłuchamy ostatniego utworu, który znalazł się na tym albumie.

To był piękny album, niestety teraz rozstajemy się z Lucre, ale nie rozstajemy się jeśli chodzi o współpracę Dina Blanta i Eliasa Ronenfelta, ponieważ tutaj jako ciekawostkę stwierdziłem, że jeszcze wrzucę, to że oni jeszcze współpracowali po tym jak się rozstali po tym projekcie, ponieważ wydali oni pod koniec bodajże zeszłego roku jeszcze jeden utwór razem i widać, że ta ich współpraca ma potencjał na to, żeby być kontynuowana, z czego ja się niesamowicie cieszę. Więc teraz posłuchajmy utworu, który się ukazał już po wydaniu tego albumu, ale cały czas jest kontynuacją ich wspólnej muzycznej drogi. I ten utwór nazywa się Tears on His Rings and Chains.

i tym akcentem, tym bardzo ładnym utworem, albo nawet można powiedzieć bardzo ładną balladą, kończymy współpracę Dina Blanta z Eliasem Ronenfeldtem, aczkolwiek przy muzyce Eliasa oczywiście zostajemy, ponieważ to on jest główną gwiazdą naszego dzisiejszego wydania kwiatowej audycji. I przechodzimy teraz do jego najnowszego albumu. To jest ten album, z którym on właśnie w tym roku przyjechał do Polski i to jest... No to jest najnowsze jego dzieło, kontynuacja jego, jego albumu Heavy Glory, tak można to powiedzieć. Jest to album, który nazywa się Speak Daggers i on ukazał się na samym początku tego roku i właśnie w ramach wydania tego albumu pojechał on w trasę międzynarodową. Co nie jest na ogół jego zwyczajem, jeśli chodzi o jego twórczość, więc było to bardzo fajne, że na taką trasę międzynarodową się udał i właśnie zawitał między innymi do Polski. No ale ten album rzeczywiście był bardziej kierowany na to, żeby być rozpoznawalnym za granicą, no bo w Danii on już osiągnął bardzo wiele, na tej scenie alternatywnej jest tam dość rozpoznawalną postacią, aczkolwiek oczywiście scena alternatywna w żadnym kraju nie jest bardzo popularna, no bo o to chodzi w muzyce alternatywnej, żeby nie była bardzo popularna. Tak więc w swoim kraju wydaje się, że osiągnął to, co mógł. Ruszył na podbój międzynarodowy. No i to był bardzo dobry moment do tego, żeby ruszyć na międzynarodowy podbój, ponieważ no, za nim jest pasmo sukcesów. Album Heavy Glory został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków zagranicznych. Był bardzo wysoko notowany na Pitchforku. Kolejny album, czyli Lucre, to była współpraca z Dinem Blantem, która no, zrobiła mu takie zasięgi, których on jeszcze w życiu nie widział, więc po prostu musiał wykorzystać te fale i musiał wydać kolejny swój album. I Speak Daggers rzeczywiście to jest album, który staje na wysokości zadania i podtrzymuje dobrą passę, którą mogliśmy zobaczyć na albumie Heavy Glory. Są to brzmienie bardzo charakterystyczne dla niego. Jest to powrót do takiego klasycznego dla niego gitarowego grania i do właśnie takiego mocnego osadzania swojej muzyki w postpunku i okazjonalnego romansowania z muzyką country. My teraz posłuchamy sobie właśnie jednego z tych utworów i nazywa się on Love How It Feels.

The Ball of How It Feels z albumu Speak Daggers. I no jest to właśnie ten album, który był już celowany w wielką międzynarodową publiczność, a że był celowany do tego, żeby być znanym za granicą, no to Elias Schoenfeld musiał nagrać do niego teledyski. No i rzeczywiście kilka teledysków się ukazało właśnie do tego albumu, no a jeden z tych teledysków do utworu Mona Lisa, który sobie zaraz posłuchamy, no przyciągnął szczególną uwagę, ponieważ na w tym teledysku Elias Schoenfeld gra razem z Jenną Ortegą i całują się w samochodzie w tym teledysku, co wzbudziło już pewne spekulacje, a więcej spekulacji narastało w kolejnych miesiącach, ponieważ ta para widywana była w różnych miejscach na świecie i paparazzi robili im wspólne zdjęcia przy różnych okazjach i przy różnych eventach. Wszystko wskazuje na to, że ta para cały czas jest razem, aczkolwiek oficjalnego potwierdzenia nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony, aczkolwiek wydaje się, że ten teledysk mówi sam za siebie. Widzimy tam dość bliską relację na tym teledysku. Ten związek, mimo tego, że niepotwierdzony, to wzbudził bardzo wiele kontrowersji, głównie ze względu na różnicę ich wieku, ponieważ dzieli ich aż 10 lat różnicy, więc tak, wzbudziło to pewne kontrowersje. Fani Jenny Ortegi przy okazji, kiedy ten związek wyszedł na światło dzienne, albo bardziej można powiedzieć, że w ogóle jakkolwiek pojawiły się pogłoski o tym związku, to fani Jenny Ortegi też wypominali Eliasowi jego oskarżenia o sympatyzowanie z prawicą, o których już wcześniej wspomniałem w tej audycji. Oczywiście były to te oskarżenia sprzed wielu lat, z jego początków działalności muzycznej, aczkolwiek wiadomo, kiedy ktoś staje przed fleszami paparazzi, to nagle wszystkie afery z całego życia wychodzą. I rzeczywiście był to taki moment, kiedy postać Eliasa Schoenfelda nagle stała się znana nie tylko w gronie fanów muzyki rockowej, ale też wśród fanów popkultury. Do tej pory nie wiemy, czy te plotki są prawdą, aczkolwiek bardzo wiele wskazuje na to, że tak. Oni wspólnie zagrali w teledysku do utworu, który teraz sobie właśnie posłuchamy. Utwór nazywa się Mona Lisa.

To było Mona Lisa od Eliasa Ronenfelta. Niestety nie mogliśmy wam pokazać teledysku, no ale jeśli sobie zerkniecie na ten teledysk, to rzeczywiście zobaczycie tam wielki, gwiazdorski udział Jenny Ortegi, która jest bardzo zaangażowana w swoją rolę, co widać na tym teledysku. A jeśli chodzi o twórczość Eliasa Ronenfelta w tym roku, to dostaliśmy od niego album Speak Daggers na samym początku tego roku, ale to nie koniec prezentów, jakie od niego dostaliśmy, ponieważ zespół Ice Age wrócił do twórczości w tym roku i naprawdę... No naprawdę fajnie ich znowu zobaczyć na scenie. Wydali oni swój powrotny album w tym roku, który nazywa się For a Love of Grace and the Hereafter. Miał on premierę w okolicach wakacji, czyli Elias Ronenfeld wydał w tym roku album, pojechał w trasę, wrócił z trasy i od razu wydał kolejny album. Jest to bardzo pracowity rok dla niego, aczkolwiek widać, no, zespół Ice Age wrócił w ogóle w bardzo dobrym momencie, ponieważ rzeczywiście no, Elias jest teraz na fali i zespół Ice Age też dzięki temu zyskał bardzo wielu nowych fanów. Ten zespół pełnił rolę takiego miejscowego, może nie headlinera, ale takiej miejscowej gwiazdy na duńskim festiwalu Roskilde. Chyba tak to się czyta. Festiwal to jest, który odbywa się co roku w Danii. No i zespół Ice Age w tym roku wrócił tam właśnie z tym nowym materiałem i tam po raz pierwszy można było usłyszeć na żywo właśnie ten ich nowy album, który jest moim zdaniem no, zdecydowanie zasługujący na uwagę. Jest tam naprawdę parę świetnych utworów, w tym jeden utwór, który moim zdaniem jest bardzo mocnym kandydatem do najlepszego utworu tego roku, więc my sobie teraz posłuchajmy. To jest utwór o nazwie Star.

0: To był utwór Star. Nie wiem, czy wam się podoba, ale mi się podoba niesamowicie. To jest mój kandydat na utwór tego roku. Naprawdę niesamowicie dobre rockowe granie od tej duńskiej ekipy, która na szczęście wróciła i mam nadzieję, że na tej scenie naszej rockowej, już międzynarodowej, pozostanie jak najdłużej. Tego samego życzę Eliasowi Ronenfeldowi, ponieważ no niezwykle mnie ciekawi, jaki będzie jego kolejny projekt, jaka może będzie jego kolejna współpraca. To jest muzyk, który widać, że w tym momencie jest na niesamowitej fali, więc mam nadzieję, że się będzie na niej utrzymywał jak najdłużej. A my tym akcentem kończymy dzisiejszą opowieść właśnie o tym duńskim muzyku. Jeśli chodzi o jakieś update'y z jego twórczości, to mam wrażenie, że on się jeszcze będzie na kwiatowej audycji pojawiał w dziale nowości w najbliższych miesiącach albo i latach. Tak więc żegnamy się z nim, aczkolwiek mam nadzieję, że nie na długo. Mam nadzieję też, że nie na długo żegnam się z wami. We wrześniu kwiatowa audycja nie była zbyt często, ponieważ to był ten ostatni okres wakacyjny, ale teraz wracamy już do regularnego działania i do regularnego kwiatowania w każdy poniedziałek, więc bądźcie tutaj z nami co tydzień o godzinie 20. Audycję jak zawsze realizował niezawodny Jakub Wysocki,
1: a prowadził Mateusz Kwiatkowski.
0: Dziękujemy wam bardzo i zostawiamy was na ostatni utwór z zespołem Ice Age.

0: Możesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnij cię, co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Kawasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: To był utwór Dinner i zespół HGO. A teraz witamy się z wami na formacie przedaktywacyjnym, czyli naszej pogadance o tym, jak się bawiliśmy na dzisiejszym koniku na gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, a ze mną w studiu jest dzisiaj Michał Krupa, czyli wydawca Aktywacji Czwartkowej.
1: Cześć, bardzo miło was słyszeć. I no co, szybkie podsumowanie konika, co my tam robiliśmy, bo Radioaktywne miało swoje własne stoisko na koniku. Tuż za TVPW znaleźliśmy swój mały boksik, gdzie tłumaczyliśmy ludziom, czym się zajmujemy, co robimy i co oni mogą od nas oczekiwać, jeżeli dołączą do radia. I tak naprawdę kierujemy też tą wiadomość do was. Ale Oskar, powiedz mi, jakie są twoje wrażenia po tym, jak byłeś nawet na chwilę dzisiaj?
0: No szczerze, kurczę stare, ja nawet nie wiedziałem, że tyle osób będzie w ogóle zainteresowanych tym naszym radiem, bo jednak wiesz, było dużo ludzi, którzy szukali zupełnie czego innego. Mm-hmm. My staliśmy gdzieś na uboczu koło TVPW i jakby wiesz, było dużo ludzi, którzy szukali swoich kół naukowych, a potem się okazywało, przychodzili i mówią, kurczę, może fajnie by było jakąś kolaborację zawiązać tutaj z Radiem Aktywnym i coś podziałać, żeby opowiadać też o tym, co robimy jako... jako my, jako nasze koło naukowe właśnie na antenie Radioaktywnego. Mm-hmm. I wszystkich, którzy byliby zainteresowani, a nas teraz słuchają, zachęcamy do tego, żeby do nas przyjść w najbliższy, w zasadzie w następny piątek i pogadać trochę z nami.
1: O godzinie 17.
0: Tak jest.
1: DS Riviera.
0: Dokładnie, piętro pierwsze w sekcji administracyjnej. Tak. I stworzyć własną audycję, bo jesteśmy dla was, otwieramy dla was drzwi. I czekamy na was. Jeżeli macie jakiś pomysł, to uderzajcie i róbcie to, co kochacie, nie?
1: Czyli gadanie na temat, na które się znacie i na temat
0: i na tematy,
1: muzyki,
0: których się nie znacie.
1: No, to też.
0: Trochę tak, no bo wiesz, to jest trochę tak, że... No,
1: czym jest tak naprawdę nasze radio? No, to jest po prostu miejsce do wyrażenia swoich opinii.
0: Dokładnie tak.
1: I czy to będzie poprzez dyskusję, czy poprzez muzykę. Każdy tutaj zostawił kawałek siebie i to... w ciekawy sposób, no.
0: No nawet niepopularne opinie są mile widziane, nie? Bo każdy punkt widzenia nas interesuje i myślę, że tworzymy taką przestrzeń, która faktycznie może być takim miejscem, żeby rozprzestrzenić te swoje niepopularne opinie, bo może znajdzie się nas więcej po prostu tacy, dokładnie, takich ludzi, którzy też mają jakiś inny pogląd na dany temat, a po prostu chcą o tym powiedzieć, się tym podzielić.
1: Wiesz co, ja jeszcze dodam, że bardzo mi się podobało na tym koniku, że nie było takiej przepaści między tym, co my oferowaliśmy, a co oferowały inne koła albo stoiska, że naprawdę mieliśmy miejsce, jakby nasza prezentacja radia była na poziomie, nie?
0: No dokładnie, w sensie wydaje mi się, że każdy z kół naukowych i każda z organizacji, która była, trzymała jednak ten poziom. I ten poziom był ważny, żeby go utrzymać i żeby po prostu dobrze się bawić, bo konik to jest jednak taki event, na drugi po juwenaliach chyba, tak mi się wydaje, na który warto przyjść i warto sobie
1: na
0: coś tam
1: na pewno
0: podziałać.
1: Tak.
0: No na Politechnice, bo jesteśmy Radiem Politechniki, nie? Dlatego mówię.
1: Ale ja bym jeszcze dorzucił porównanie do targów pracy. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na jakichś targach pracy na swojej uczelni?
0: Jeszcze mi się nie zdarzyło.
1: Okej, okay. A są w ogóle takie u ciebie, czy nie?
0: Targi pracy?
1: No.
0: Jeżeli chodzi o uczelnie, nigdy z nich nie korzystałem, aczkolwiek były takie.
1: Okej,
0: okay, bo były,
1: wiesz,
0: takie, no.
1: W tym samym miejscu, gdzie jest konik, czyli w gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, raz na jakiś czas też się odbywają targi pracy inżynierskich. I tam to wygląda w ten sposób, że firmy się rzucają, dają jak najwięcej rzeczy, żeby przygarnąć tych studentów, zachęcić ich. A tutaj dzisiaj było tak, wiesz, no, jedyne co mogliśmy zaoferować to może naklejki i nasze miłe słowa, ale i tak to wystarczyło, żeby przekonać dziesiątki ludzi do tego, żeby okej, okay, posłuchali nas albo żeby do nas dołączyli i zobaczyli, że jest serio fajnie.
0: No właśnie, oprócz naklejek i giftów, które mamy dla was też przestrzeń do tego, żeby coś fajnego robić, no i mamy dla was uśmiech i atmosferę, która jest niebiańska w Radioaktywnym. No jednak to jest taka przestrzeń, gdzie można poznać sobie nowych ludzi, zawrzeć nowe znajomości. Ja na przykład z Michałem się poznałem chociażby na jednej z integracji, tak mi się wydaje. Chyba
1: ja
0: to
1: myślę,
0: były flanki, pamiętasz?
1: Ja myślę, że się poznaliśmy na urodzinach radia. Pierwszy raz.
0: To było w zeszłym roku?
1: Tak.
0: Kurde, właśnie nie pamiętam, czy to były te flanki CRS-owe,
1: nie,
0: czy to były jednak
1: co,
0: rodziny radia?
1: Nie, to było tak, że był rodzinny radia i wtedy ty dostałeś złotą płytę za najlepsze.
0: To mogło się zdarzyć.
1: Za co dostałeś wtedy
0: nagrodę? Ja byłem redaktorem roku. W sumie tak. Dalej jestem. No.
1: Szybki flex.
0: Nieskromnie mówiąc, nie? Jakby to jest taka kwestia, że po prostu mówię, wow.
1: Ja z naszym kolegą Ignacem podeszliśmy do ciebie i pytamy, ej, czy pożyczysz nam albo czy nam da, żebyśmy sobie zrobili zdjęcia. I wtedy ty mówisz, ej, czy ty jesteś Michał Krupa? Ja mówię, no tak. I mówisz, że wyglądam kompletnie inaczej niż na zdjęciu, nie?
0: A no, było coś takiego. Ja się w ogóle dziwię, że ty pamiętasz, że coś takiego powiedziałem, ale widać, że słowa nie są rzucone jakby w próżnię, nie?
1: Tak, tak.
0: Też. Ale to są, kurczę, fajne wspomnienia i no, w Radioaktywnym budujemy te wspomnienia, nie?
1: Jakby zobaczycie, przyjdziecie na swoją pierwszą aktywację, to będziecie pamiętać swoją pierwszą dyskusję, swój pierwszy wywiad, swoje pierwsze wejście stałe, wiecie. To jest coś, co rozwija i daje takie po prostu... Fajnie się wspomina po prostu te czasy studenckie na przykład potem, nie?
0: No to zdecydowanie. Bo na przykład, wiesz, wiele osób po prostu ma tak, że o Boże, bo coś tam, bo nie mam w ogóle czasu na to. Dzisiaj też dużo dziewczyn nam mówiło, że o, bo ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję, czy w ogóle, wiesz, czy ja będę miała czas na to, żeby przychodzić tutaj do tego radia. My mówimy, ty możesz przyjść nawet w okienku. Możesz sobie zrobić coś, pogadać pół godziny i wrócić na zajęcie, jakby potem będziesz mógł mówić, że ej, słuchajcie, ja byłem w Radioaktywnym przed chwilą, a wy co? Siedzieliście, kurczę, na polach mokotowskich i graliście we flanki, nie? A ja robiłem coś pożytecznego. Oczywiście flanek u nas w radiu też nie brakuje.
1: Bo chodzimy na
0: nasze integracje. Także tych integracji też nie będzie brakowało w najbliższym czasie. O tym też warto wspomnieć, nie? Lubisz flanki, Michał?
1: Ja uwielbiam flanki, ale nie jestem takim dobrym graczem, ponieważ nie piję aż tak szybko, ale dobrze rzucam na szczęście.
0: No ja na przykład mam ten problem, że zawsze jak staram się na przykład podnieść szybko puszkę, to zawsze trwa to dwa razy dłużej i wszyscy wołają, ej Oskar, bo przegramy, nie? No. I potem wszyscy biorą tą puszkę, tak, odwracają nad głowę i mówią, wygraliśmy. A ja mówię, o nie, shit, to przeze mnie.
1: No wiesz co, ja lubię flanki, ale też trzeba mieć na to dobry moment, nie? Dobry flow, nie?
0: No, ten nastrój jest ważny jednak, bo wiesz, jeżeli nie ma nastroju, no to różnie to po prostu potem bywa, nie?
1: No i zobacz, od targ naukowych przyszliśmy na temat flanek. To jest po prostu znak na to, żeby pójść na flanki.
0: Tak jest. I wydaje mi się, że wszyscy, którzy byli, albo większość z nas, którzy byli właśnie na koniku, są albo w radio, tak jak my, i was też zachęcamy, żeby wbijać do nas w następny piątek, albo pójść na flanki, albo połączyć jedno i drugie i pójść na flanki po rozmowie rekrutacyjnej w Radioaktywnym. I karaoke, które nie jest jeszcze potwierdzone, ale trzymamy za nie kciuki.
1: Wszystko jest do zrobienia, nie?
0: Dokładnie, bo karaoke to było coś w sumie spoko, za czym tęsknię w sumie, bo dawno nie byłem na karaoke.
1: A nie byłeś na karaoke radiowym na przykład?
0: Byłem w zeszłym roku, ale to wiesz...
1: A to nie było w tym roku? Czy w zeszłym roku? Aż tak dawno temu to było?
0: To było chyba w styczniu.
1: Jezu.
0: Więc to wiesz, już 10 miesięcy minęło.
1: Straszne.
0: No, też tak uważam, jakby szczególnie, że po prostu kwestia jest taka, że czas szybko leci. Moja kadencja w kolegium zbliża się ku końcowi, ta pierwsza. A potem będziemy startowali z nowymi rzeczami, z nowymi projektami, z nowymi pomysłami i z nowymi ludźmi. Czekamy na was.
1: Po raz kolejny powtarzamy.
0: Czekamy na was i czekamy na aktywację czwartkową,
1: dobra,
0: która
1: Oskar,
0: będzie już za
1: mi,
0: pół godziny.
1: Jaką chciałbyś mieć audycję autorską?
0: Audycja autorska? Myślę, że taki japing jak teraz, szczerze. Zapraszam gości, siedzimy z sokiem pomarańczowym i gadamy sobie na luziku, bo moim zdaniem atmosfera to jest...
1: Ale jakaś muzyka, coś takiego, nie?
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że cały czas bym się obracał właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie związane właśnie z tym, co po prostu chcą ludzie robić, nie? Bo to jest jednak ważne, żeby się po prostu rozwijać w tym, w czym się czujesz najmocniejszy, że tak powiem, nie?
1: Tak.
0: O to chodzi, w sensie, tak. Bo wiesz, jakby spotykasz się ze znajomymi i masz po prostu takie, że gadasz sobie jak z ziomeczkiem, bo to jest najważniejsze, jakby ta atmosfera, nie?
1: Taka, trzeba być otwartym.
0: Taka klasyczna, no. Dokładnie.
1: Słuchamy, nie oceniamy, nie?
0: Dokładnie, w sensie, moim zdaniem, jeżeli jest luz, to jest wszystko. I tego się trzeba trzymać, nie? Bo po co się ktoś ma stresować, nie?
1: No tak, ale...
0: Tak jak ja teraz trzęsę portami za tą konsolą, mówię, nie wiem, czy mi się wszystko udało, mój Boże. Bo w ogóle, słuchajcie, to jest mój pierwszy raz siedzę za konsolą i realizuję, ale okazuje się...
1: A uczyłem cię ja, pomimo tego, że wczoraj pierwszy raz też siedziałem za konsolą.
0: Dokładnie.
1: Ale się da, ale się da.
0: Nie? Michał czuł się po prostu, że tak powiem... trochę mądrzejszy niż ja, no bo tak trochę jest. Masz jeden dzień więcej doświadczenia.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że ogarniam, bo miałem doświadczenie z DJ-owaniem, więc to jest takie, wiesz, no intuicja, nie? Mhm. Jakieś suwaki od głośności czy coś, miód, nie miód. Da się ogarnąć, nie?
0: Da się ogarnąć.
1: Też już ogarniasz od razu.
0: No ja też już zacząłem ogarniać i wy też się możecie tego nauczyć.
1: Dokładnie.
0: Jakbyście chcieli, to zawsze jest to jakby możliwe.
1: Za tydzień w piątek, godzina 17, DevS Riviera.
0: Tak, możecie być na moim miejscu, na miejscu Michała z wczoraj. I okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne, bo chyba mnie słychać. Także
1: tak, tak.
0: Jest dobrze.
1: Sprawdzimy w internecie za chwilę i się
0: dokładnie,
1: szkoda.
0: Puścimy puchę i sprawdzimy, czy ten dźwięk faktycznie wyszedł, czy gadam w eter. No, ale. Mimo wszystko, warto sobie przyjść, bo to nie jest w sumie takie trudne, jak się wydaje.
1: Nie? Nic nie kosztuje. Jest naprawdę nawet fajny pomysł na spędzenie wieczoru piątkowego.
0: Tak, no. Można sobie wypromować koło naukowe, tak jak na przykład gadaliśmy dzisiaj przez cały dzień na koniku. Właśnie konik to było to miejsce, gdzie mieliśmy zgarniać nowe twarze do radioaktywnego i mam nadzieję, że wielu z was do nas po prostu przyjdzie.
1: To powiem ci ciekawą sytuację z wczoraj,
0: no.
1: Bo nagle przychodzą do nas jakieś dwie dziewczyny i mówią, że są z jakiegoś koła, nic nie zrozumiałem generalnie, ale chyba coś... chemia albo biologia, nie potrafię powiedzieć, nie? I one mówią, że ej, słuchajcie, bo my mamy własny podcast z tego koła, nie?
0: No.
1: Tylko, że one nagrywają te podcasty na Rektorskiej 4, bo tam jest jakieś studio takie audio-wideo.
0: I pewnie jeszcze płacą za to.
1: Nie, nie. No. Słyszałeś o tym, że jest takie studio pod nagrywki i podcasty tam?
0: Serio?
1: No.
0: Takie ogólnodostępne?
1: Tak.
0: No proszę, no tylko ale nie
1: wiesz,
0: mają żadnego logo, nie mają
1: nie, ale wiesz,
0: nie
1: chodzi o to, że nie jest wyciszona ani nic, to jest po prostu ściana z kartonu.
0: No właśnie, a my
1: ale może to im nie przeszkadza, no. Więc,
0: mimo wszystko. A
1: jeżeli tego słuchacie, dziewczyny, to zawsze radio będzie dla was otwarte, mamy świetny sprzęt, żeby realizować wasze podcasty. Jeżeli słuchacie i chcecie też mieć swoje podcasty albo audycje realizowane, no to idealne miejsce za tydzień w piątek, godzina 17.
0: Tak jest. No i też można głupawe filmiki ponagrywać, nie? Jakby rolki i tak dalej, bo to jest coś
1: właśnie
0: mega fajnego. I jakby też warto powiedzieć o tym, że w Radioaktywnym bardzo się nam przydadzą ludzie, którzy mają głowę pełną pomysłów do nagrywania właśnie kontentu, jeżeli chcecie robić jakieś rolki. Śmieszne filmiki.
1: Albo na przykład opowiadać o swoich ulubionych piosenkach i nagrywać z tego rolki, też możecie.
0: Albo na przykład możecie powiedzieć, jakie jest wasze ulubione ciasto.
1: O, no.
0: Albo dlaczego nie lubicie na przykład falafela.
1: Tier lista ciast i falafelów naraz. Jakby wiesz, połączone w jedno, nie?
0: Gastronomiczny kącik radioaktywnego. Brzmi dobrze.
1: Ej, a na której aktywacji było coś z jedzeniem na wyjście stałe?
0: Bo na Petit, na środzie.
1: Na środzie.
0: Na środzie było, no.
1: No widzisz.
0: Na środzie, ale to... Mi się wydaje, że to też był bardzo ciekawy koncept, jakby Bon Appetit. Jakim pokarmem jesteś? Trochę mi się skojarzyło z tym, nie wiem, czy kiedyś robiłeś te quizy na stronie, quizy.
1: No.
0: Jakim kebabem jesteś, nie? Sos mieszany, jakie mięso i na podstawie twojego nastroju okazywało się, że nagle jesteś kebabem z sosem ostrym. Z mięsem wołowo-baranim, nie?
1: Nie jesteś kebabem z falafelem, nie?
0: Nie jesteś, bo jesteś zbyt mięsisty, rzucasz zbyt mięsiste teksty, nie?
1: A, Boże. No ta, no. No to ja może jestem daniem typu... No i koniec. Nie mam pomysłu.
0: W sensie, ja bym powiedział, że jesteś czymś takim pomiędzy... Tylko z taką nutą, jakąś przyprawą, taką wiesz, dosyć.
1: Okej.
0: Okay. Taką dosyć okay. Wyrazistą.
1: Ja bym powiedział, że mogę być płatkami z mlekiem, nie?
0: Płatki z mlekiem?
1: Tak, co czy nie płatki mlekiem na śniadanie.
0: A ja na kolację właśnie.
1: No,
0: to jest moja niepopularna opinia, że jednak wiesz, płatki z mlekiem, paradoksalnie mówi się płatki śniadaniowe. A ja zacząłem jeść te płatki śniadaniowe, wiesz, na
1: kolację.
0: Na kolację.
1: A wolisz na zimno czy na ciepło?
0: na zimno. No właśnie. Zawsze, zawsze, bo to ciepłe mleko tak nie do końca się bierze sprawdza. Wiesz, jakby ja kiedyś... też pęcznieją bardzo często te płatki, nie?
1: Ja kiedyś poszedłem do swojego kolegi z osiedla wieczorem, no i pytają mnie, czy chcę płatki na kolację. Ja mówię, spoko, lubię. I włożyli do mikrofali. Ja miałem takie, o, no.
0: Co?
1: No.
0: Mleko grzane w mikrofali?
1: Mleko grzane w mikrofali ja razem z płatkami.
0: Sorry, stary.
1: I szczerze, zjadłem z 5 łyżek i stwierdziłem, że to sorry, nie mogę. I było mi źle z tym, że zmarnowałem jedzenie, ale... No trudno, no. Już wiedziałem, że nigdy w życiu nie spróbuję znowu ciepłego mleka z płatkami.
0: Chyba, że mleko gotowane, nie?
1: No, wiesz, co mi chodzi, nie? Musi być po prostu według mnie z lodówki, jeżeli jesz płatki.
0: No, to prawda, bo jednak trochę smakuje jak na przykład jak shake, nie?
1: No.
0: To też jest kwestia taka, że jednak mleko, chłodne mleko do płatków się chyba najbardziej sprawdza, moim zdaniem. Tak jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to tak.
1: No.
0: To jednak mleko tylko na zimno, jeżeli chodzi o te płateczki.
1: To co jeszcze powiem o koniku na koniec?
0: O koniku?
1: No.
0: Ja najbardziej czekam na kolejną edycję.
1: Myślisz?
0: Bo to będzie kolejna okazja do tego, żeby zobaczyć jakieś nowe pomysły, nie?
1: Aha.
0: Nowe twarze. Ale mi się wydaje, że warto po prostu mieć nadzieję na to, że coś z tego konika dobrego jeszcze się nam po prostu... wydarzy teraz, nie? Niedługo.
1: Bo ludzie przyjdą.
0: Ludzie przyjdą, będą mieli nowe pomysły. Jakby
1: tak.
0: Naprawdę można było sobie rozszerzyć perspektywę. Ja bardzo doceniam na przykład konika za to, że tutaj po prostu bardzo dużo nowych ludzi poznałem.
1: Mhm. No szczególnie dzisiaj, w tak krótkim czasie. A no, przyjechałeś na ile? 2 godziny?
0: No w 2
1: godziny. Może godzinę nawet.
0: No w dwie i pół godzinki.
1: No.
0: Tyle nowych twarzy,
1: no.
0: Tyle nowych historii, jakby wiesz... I to mi pokazało właśnie, że mega dużo ludzi potrafi wnieść mega dużo pomysłów i to nawet nie jeden, a 5 od jednej osoby. I naprawdę potem masz taki worek, w którym jest 200 pomysłów i każdy z nich możesz zrealizować, nie? I o każdym z nich możesz opowiadać.
1: No to prawda.
0: Też.
1: To prawda.
0: Także tyle było o dzisiejszym koniku. Mi się wydaje, że
1: ja pozdrawiam wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki.
0: Właśnie, Michał, pochwal się, w jakim kole naukowym jeszcze działasz, bo w zasadzie to byłeś tutaj jako członek radia, ale też jako członek innego koła naukowego.
1: Tak, tak.
0: Możesz poopowiadać trochę.
1: Jestem również z koła naukowego Chłodników.
0: To nie chodzi o tą
1: zupę. Nie chodzi o zupę, tak jak ty powiedziałeś. Chodzi o lody tajskie. Nie,
0: o
1: ale
0: Boże,
1: tak serio.
0: Zamrożonych lodów, w sensie rozmrożonych lodów tajskich to było coś, no.
1: Serio, bo koło naukowe Chłodników zajmuje się klimatyzacją, chłodzeniem, zimnymi temperaturami. No, możecie się domyślić, nie? No i moje koło miało 3 instalacje, z czego jedna to była niezbudowana jeszcze kaskada, druga to był jeden układ chłodzący, który miał rurki w litery Mel i Hick, a trzecia to była maszyna do lodów tajskich, którą sami zbudowaliśmy i naprawdę działa i faktycznie robi lody. Szkoda, że tak późno się załapaliśmy, bo by spróbował bardzo dobrego loda.
0: Kurde,
1: ale
0: no właśnie,
1: wiesz,
0: właśnie
1: co jest
0: ja
1: ciekawe?
0: Tak myślę,
1: bo ja ci nie mówiłem,
0: szkoda.
1: Że koło naukowe Chłodników było dzisiaj w Teleekspresie, w TVP.
0: Co ty mówisz?
1: No.
0: Ale TVP było na koniku?
1: Tak, przyjechało TVP na konika.
0: Wow.
1: I nas nagrywali, robili z nami wywiad. I byliśmy dzisiaj w telewizji, bo chyba Teleekspres jest o której?
0: 17.30? O 17, no.
1: Więc trafiliśmy do wiadomości, jeszcze na Instagramie nas oznaczyli, więc wiesz, mam teraz, dostałem powiadomienie, TVP, Teleekspres próbuje, chce z tobą nawiązać kontakt, nie?
0: No. Podwójny flex, nie dość, że radio to jeszcze,
1: tak.
0: Jeszcze telewizja, nie? Człowiek multi-instrumentalista, tak powiem, no.
1: No, więc bardzo fajnie, nie?
0: No.
1: To są takie rzeczy, które się dzieją tylko na takim wydarzeniu i wyszło spoko.
0: No, a następne takie wydarzenie to będzie, chyba będą urodziny radia, takie większe.
1: Większe, tak, z naszej strony, tak, ale też jeszcze urodziny radia A24.
0: A, to druga audycja urodzinowa, w sensie drugi event, że tak powiem, urodzinowy, bo
1: no,
0: pierwszy,
1: tak.
0: Pierwszy to będzie event właśnie w klubie Mechanik pod koniec listopada, a potem w okolicach właśnie grudnia będzie również A24, czyli audycja, w której będziemy nadawali bez przerwy przez ponad 24 godziny. Pamiętam taki sławny rok, kiedy audycja trwała ciągiem od godziny 16 w piątek do godziny 15 w niedzielę, nie? To było coś niesamowitego. Jakby ja to bardzo dobrze wspominam.
1: Wiesz co, ja byłem też częścią ostatniego 24.
0: Co ty mówisz?
1: Wow. Tak, miałem 3-godzinną audycję.
0: Dałeś radę mówić o czym?
1: Słuchaj, nie mówiłem przez całe 3 godziny. Miałem audycję, gdzie grałem tylko muzykę z winyli. I wziąłem ze sobą swój sprzęt do słuchania winyli czy gramofon.
0: No.
1: Wziąłem ze sobą z kilkadziesiąt płyt. I razem tutaj z Wysockim, z Kubą Wysockim, realizatorem, graliśmy po prostu muzykę. Jak była pora na przerwę, to robiłem przerwę i tłumaczyłem, co właśnie gramy, co będziemy grać i jak tam u nas. I bardzo fajnie wyszło, wiesz. Na to, że przez 3 godziny tylko graliśmy muzykę, to ja się świetnie bawiłem. O 9 rano w niedzielę. Może to powiem powtórzył w tym roku, wiesz?
0: W niedzielę? O 9 rano?
1: No, może nie w tym razem o 9 rano, ale ostatnio było o 9 rano w niedzielę.
0: Stare, audycja o 2 w nocy. To też jest możliwe.
1: Tak. A wiesz, że wtedy był pierwszy dzień, kiedy padał śnieg w tamtym
0: co
1: sezonie?
0: Co ty mówisz? No. Wow. No to
1: i
0: tym bardziej podwójnie.
1: Ja przyjechałem autem
0: moment.
1: I kurczę, no grubo było. Grubo. Prawie się wywróciłem.
0: Na lodzie?
1: No, na śniegu.
0: Ja cię kręcę. Nie
1: było
0: źle. Dobrze, że ci się nic nie stało, nie?
1: Nie, no nie było źle. Gorzej by było, jakbym się wywalił z tymi wszystkimi rzeczami, no.
0: Mhm. Nie, no to prawda, bo jednak wiesz.
1: No.
0: Szkoda by było, gdyby ci się coś stało, nie?
1: Dokładnie.
0: Albo może szkoda, gdyby się coś stało rzeczom. Jedno z dwóch, nie?
1: Jakby co, mam ubezpieczenie na gramofon, ale nie chcę mi się z tym męczyć.
0: Nie, no wiadomo. Gramofon, a to był gramofon w ogóle?
1: Gramofon.
0: Kurczę, no to
1: wziąłem.
0: Tym bardziej by było szkoda, jakby się coś stało z gramofonem, nie?
1: No.
0: Totalnie.
1: No. Wywalone w to, żebym się złamał albo coś, ale...
0: Gramofon by przetrwał.
1: Gramofon
0: nie?
1: Musi przetrwać, tak. No to co?
0: Słyszymy się za 15 minut na aktywacji
1: piątkowej, nie? Posłuchamy trochę muzyki.
0: Tak.
1: Będzie intro, będzie wstęp i będzie muzyka.
0: A potem będzie gadanie po raz kolejny.
1: Tak, tak.
0: Tylko dołączą do nas właśnie jeszcze Łukasz Sierota,
1: realizator i Mikołaj Mroczka.
0: I Mikołaj Mroczka. Także czekamy na chłopaków, a my się z wami żegnamy na najbliższe 15 minut i posłuchamy sobie bangerka, który leciał dosyć często jakiś czas temu na piątku, czyli Yeti, Kotleti i Dilerek. Już teraz w Radioaktywnym. Zapraszamy.

0: Yeti Kotleti został sam, ale wy nie zostajecie sami, bo będziemy z wami aż do 18.30 do aktywacji z Michałem dotrzymywać was towarzystwa. Ogólnie nie wiem, czy graliście kiedyś w Minecrafta, ale myślę, że to była piosenka, którą faktycznie wszyscy fani Minecrafta znają bardzo dobrze, bo swojego czasu Dilerek też robił filmiki, w których grał w Minecrafta i pamiętam, że swojego czasu mój brat też oglądał właśnie Dilerka, ale dowiedziałem się o tym, że Dilerek robi muzykę dopiero po fakcie. I w ogóle miałem takie, że Boże, jak głupio mi jest, że mi się ta piosenka spodobała, ale stwierdziłem, że jednak niedaleko pada jabłko od jabłoni, w sumie nie jest aż tak daleko od Minecrafta muzyce, bo muzyka i gry komputerowo często są powiązane. Także myślę, że trzeba sobie jakoś to...
1: Na przykład Minecraftowe parodie piosenek, znanych piosenek z zachodu, z Ameryki, w polskich wersjach z nawiązanymi do Minecrafta, na przykład z piosenką Znowu Mambana.
0: Ej, faktycznie, no. Ale jest dużo takiej twórczości, no, która faktycznie gdzieś tam oscyluje wokół tego, nie?
1: Tak, no lepiej nie wymawiać tego imienia, ale Stu miał wiele takich piosenek, Blow miał takie piosenki, no to był klimacik kiedyś, nie?
0: Tak, ja myślę w ogóle, że to jest trochę tak, że faktycznie muza i gry komputerowe są ze sobą związane tak na ścisło, nie? Mm-hmm. Trochę tak można powiedzieć, nie?
1: Znowu mam bana.
0: O, ja nie mogę.
1: Trzymaj ty diaksy,
0: bo ja wychodzę na inny serwer.
1: Tak.
0: Ale to jest też kolejna rzecz, którą bym chciał powiedzieć, że w zasadzie jestem ciekawy, czy gdyby nie te piosenki oryginalne, które swego czasu były na listach przebojów w stacjach komercyjnych, no czy faktycznie to byłby aż taki sukces w tym przypadku, mm-hmm, w przypadku tych wszystkich, wiesz, tych wszystkich, że tak powiem, wiesz, tych wszystkich piosenek parodiowych,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Wiesz, o co mi chodzi. Bo jednak, kurczę, ja czekam na to, aż jakiś youtuber zrobi faktycznie coś swojego. Coś, co będzie faktycznie tych słuchaczy, że tak powiem, jarało przez swoją oryginalność, a nie przez to, że jest to zrobione po prostu na podstawie jakiegoś hitu wielkiego radiowego, mm-hmm, nie?
1: Mm-hmm.
0: Ale już chyba coś takiego się pojawiło. Nie wiem, Michał, czy masz coś takiego w głowie? Czy...
1: Nie potrafię sobie przypomnieć, niestety, wiesz.
0: Czy jeszcze nie? No kurczę pieczone, tak właśnie się zastanawiam, czy są takie utwory, które działają, że tak powiem, same z siebie, a nie tylko jako przeróbka. Natomiast jeżeli wiecie, to możecie mi albo Michałowi napisać na Instagramie Radioaktywnego, czy są takie piosenki.
1: Dokładnie.
0: Także odzywajcie się, a my lecimy dalej z Dziewczyną w czerwieni, czyli I Will Call You Mine od Girl in Red już teraz.

0: Słyszymy się już razem na aktywacji czwartkowej. Z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca, i ze mną w trochę innym
1: układzie.
0: Tak. Słuchajcie, trochę w innym układzie, bo dzisiaj z realizatorką jest aż dwie osoby w sumie, można tak powiedzieć. Oskar Pietrusiński, który jest wydawcą piątkowym i pomaga, uczy go w tym momencie nasz prawdziwy realizator Łukasz Sierota.
2: Cześć, dzięki wielkie. Ja sam jestem zaskoczony szczerze tą zmianą, ale w sumie
0: ja
2: to też
0: jestem zaskoczony. Jest bardzo fajnie.
1: Słuchajcie, ja
2: w innej roli się nieco sprawdzić.
1: Ja się nie spodziewałem, że będę dzisiaj realizatorem, ale trzeba postawić małe kroczki do przodu i trzeba się czegoś nowego nauczyć, prawda?
0: Dokładnie. Dzisiaj mieliśmy też ekscytujący dzień, bo był konik i tak jak już może mówiliśmy wcześniej, słyszeliście, ale można powtórzyć. Był dzisiaj konik i nasze radio miało swoje miejsce i się reprezentowaliśmy i szukaliśmy was, żebyście dołączyli do nas. Cały czas was zapraszamy. Ale co poza tym, może w końcu przejdziemy do kwestii aktywacji. No bo dzisiaj posłuchamy wywiadu, który przeprowadził Mikołaj Mroczka, który może się tutaj pojawi w końcu niedługo, zobaczymy. Ale tak, będzie to wywiad z zespołem Przeprosiny.
2: Dostałem sygnał, że nasz kolega pojawi się za jakiś... za chwilę powinien się pojawić, bo tam napisał, że 5 minut.
0: To się jeszcze przywita z nami, nie ma się co martwić. Więc po chwilę, po 19 posłuchamy wywiadu. Nie zabraknie, wiadomo, takich rzeczy jak kurier kulturalny, wiadomości studenckie, kartka z kalendarza. Na szybko zrobimy nowość, co to za sample. No jeszcze płyta tygodnia, o ile jest.
1: No zaraz zobaczymy.
0: Zobaczymy. Więc miłego słuchania przez następne półtorej godziny. Mam nadzieję, że zasiędziecie się z nami. I zaczniemy od Waluś Kraksa Kryzys z piosenką Atak.

0: I o czym rozmawiamy, panowie?
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta tygodnia, okej. Okay. To ja słyszałem, że na płytę tygodnia jest jakiś jazz, więc nie słuchałem oczywiście, bo nie wiedziałem, ale trudno. To może ktoś inny się podzieli, czy coś można nam powiedzieć o tym albumie?
2: Patrzę tutaj w stronę
0: Mikołaja.
2: Posłuchamy sobie razem, ale może kolega faktycznie tak. się z nami najpierw przywita, bo dopiero
3: tak.
2: wpadł.
3: Tak, najmocniej przepraszam współredaktorów i słuchaczy za spóźnienie, Mikołaj Mroczka z tej strony. Ja słuchałem płyty tygodnia i uważam, że jest bardzo dobra. Uważam, że jest ciekawą odskocznią od tego, co zazwyczaj jest prezentowane w ostatnim czasie podczas płyt tygodnia, czyli powiedzmy szeroko rozumiana klasyczna polska muzyka niezależna, muzyka gitarowa, ale nawet w obrębie albumów jazzowych, które też czasami się pojawiają u nas jako płyty tygodnia w Radiu Aktywnym. Jest to coś innego względem młodego, fajnego jazzu, którego słucham tutaj najczęściej, bo mam wrażenie, że jest to powrót do trochę bardziej klasycznej formuły jazzowej, jazzu, no free jazzowego, jazzu otwartego na większy udział improwizacji i na progresję niż powiedzmy Kosmonauci, Błoto czy inne tego typu zespoły, które jednak dążą do inkorporowania dużego udziału muzyki elektronicznej albo przynajmniej schematów z muzyki elektronicznej do twórczości jazzowej. Super rzecz generalnie.
0: Dobra, no to się przekonamy. Czy jesteśmy gotowi na posłuchanie piosenki MW6?
3: Jak tak, najbardziej.
0: Dobra, to
1: jeszcze
0: odpalamy.
1: Jak? Posłuchajmy.

0: No i słuchajcie panowie, no to było ciekawe przesłuchanie. Ja od razu pomyślałem o takim typowym soundtracku jak z Twin Peaks. Co nie?
1: Trochę tak.
0: Przesadziłem?
2: Trochę. Nie, wydaje mi się, że nie, że takie odważne porównania są jak najbardziej na miejscu, więc...
0: No, ale spoko się tego słucha. Chociaż trochę długi ten album, jak widzę, 15 piosenek, godzina, minuta.
2: Tak do spania, taka kołysanka, to nawet by się nadało, więc...
1: Właśnie akurat chyba ten utwór, z tego co pamiętam, był jednym ze spokojniejszych, bo generalnie ten album jest jednak... szeroko na niego patrząc dosyć dynamiczny, więc nie jestem przekonany, czy akurat do spania, ale zdecydowanie warto sobie go przesłuchać, bo jest to dalej młody jazz, który jest odważny, ale który jest odważny w obrębie powiedzmy klasycznego toolboxa jazzowego. Mm. Więc po prostu bierze narzędzia i wykorzystuje je bardzo dobrze.
0: No to myślę, że dajemy okejka na tego.
3: Ja w ogóle
0: tego,
3: też, jeżeli mogę powiedzieć, to już kiedyś chyba przy przeprosinach właśnie mówiłem, że dzięki Inie jazz stał się moim jednym z ulubionych gatunków. W sensie ja nigdy nie doceniałem aż tak bardzo jazzu jak teraz, nie?
0: Ciekawe.
3: Bo ja nigdy jazzu nie słuchałem, nie?
0: A ja mam wrażenie, że na przykład polski jazz zawsze robi zbyt duże przestery na instrumentach dętych i to brzmi jak pierdę.
1: Nie wiem. Ten album jest moim zdaniem całkiem dobrze. Ten album jest całkiem dobrze zmiksowany. Myślę, że wszystko brzmi tak, jak brzmieć powinno. W sumie ten miks jest bardzo konserwatywny, ale też dobrze zrealizowany, bo no, brzmi on tak, jakbyś siedział po prostu w jakimś studio i słuchał ich jam session.
0: Dokładnie.
2: Znaczy, ja jednak, pomimo tego, że ja jeśli już mam słuchać jazzu, to z wokalem. Ale ten, jak to jest bez wokalu, to też tak w miarę jest taki, powiedzmy, no też dałbym okejkę. Chociaż jednak wolę mimo wszystko, jeśli jest wokal na tym, ale też bym nie narzekał.
0: Tak jak mówiłem, dajemy okejkę, myślę, w tym tygodniu na płytę tygodnia.
1: Zdecydowanie, warto sobie przesłuchać cały album.
0: I lecimy dalej, szybko piosenka, potem kurier kulturalny i lecimy dalej.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie trwa wyjątkowa wystawa Nobiści, prorocy nowej sztuki. Pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja artystów, którzy na przełomie XIX i XX wieku zerwali z wiernym naśladowaniem natury i położyli na podwaliny pod nowoczesne malarstwo. Ekspozycję można oglądać w zabytkowej Podchorążówce do 15 listopada tego roku. Na wystawie zgromadzono niemal 100 dzieł malarstwa, rysunku i grafiki wypożyczonych z 11 europejskich instytucji publicznych oraz kolekcji prywatnych, w tym arcydzieła z paryskiego Musée d'Orsay. Obok prac mistrzów takich jak Pierre Bonnard, Edward Vuillard, Félix Vallotton czy Paul Serruzier zaprezentowano twórczość polskich artystów czerpiących inspiracje z nabizmu i kręgu Ganguina, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Ślewińskiego, Meli Muter czy Witolda Wojtkiewicza. Warto pamiętać, że w każdy piątek wstęp na wystawę jest całkowicie bezpłatny.
2: W najbliższy weekend Pałac Kultury i Nauki w Warszawie wypełni się azjatyckimi smakami i rytmami za sprawą Festiwalu Koreańskiego. Wydarzenie w samym sercu stolicy potrwa w sobotę w godzinach 12 do 20 oraz w niedzielę od 12 do 18, oferując pełne zanurzenie w tradycyjną i popkulturową stronę Korei Południowej. Na odwiedzających czeka bogata strefa kulinarna, pełna autentycznych specjałów. Oprócz uczty dla podniebienia w programie zaplanowano energetyczne pokazy k-popowych zespołów coverowych, warsztaty językowe, stoiska poświęcone sekretom słynnej koreańskiej pielęgnacji oraz prelekcje o kulturze. To świetna propozycja na spędzenie weekendu ze znajomymi lub rodziną w klimacie azjatyckiej popkultury i street foodu.
3: A w sobotę 10 października odbędą się twórcze warsztaty pisania Łącze wyrazy mieszanych uczuć, prowadzone przez Annę Jurkiewicz. Spotkanie poświęcone będzie naszym codziennym, często niezauważanym spotkaniom z innymi gatunkami, od roślin i owadów, przez ptaki i zwierzęta domowe, aż po dziki czy szczury zamieszkujące miejską przestrzeń. Potem rozpocznie się wspólne performatywne czytanie napisanych listów, któremu towarzyszyć będą nagrania terenowe i elektronika. W tym wydarzeniu mogą wziąć udział również osoby, które nie uczestniczyły w warsztatach. Wstęp jest wolny i obowiązują zapisy. A kuriera przygotował Michał Krupa.

A już po godzinie 19 będą mieli Państwo okazję usłyszeć wywiad z zespołem Przeprosiny, który miałem okazję przeprowadzić po ich katowickim koncercie w drzwiach zwanych Koniem. Rozmawialiśmy z chłopakami na temat procesu powstawania nowego albumu FAM, na temat tego, jak zmieniła się ich praca po przekształceniu i po przekształceniu Przeprosin w pełnoprawny zespół, a nie projekt solowy, oraz na temat tego, dlaczego młodzież tak ochoczo lgnie do muzyki emo i do shoegaze'u. Zapraszamy.

0: troskę, a w nich saperzy... Saperzy wezwani do podejrzanego znaleziska. Naukowcy z PWU zmieniają europejskie budownictwo. Niepewny sezon zimowy na Górce Szczęśliwickiej. Wiadomości przedstawi Mikołaj Mroczka.
1: Na warszawskiej Woli interweniowali saperzy po zgłoszeniu, że przy ulicy Żelaznej może znajdować się niewybuch. Na miejsce skierowano służby, które miały sprawdzić, czy przedmiot rzeczywiście stanowi zagrożenie. Podejrzenia o niebezpiecznym znalezisku się nie potwierdziły. Zamiast interwencji związanej z niewybuchem, konieczne było wezwanie konserwatora zabytków, który miał ocenić przedmiot. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uczestniczą w międzynarodowym projekcie DTE-RBIM, którego celem jest rozwój energooszczędnej i bardziej ekologicznej renowacji budynków. Badacze wykorzystują cyfrowe modele budynków oraz technologię BIM, która pomaga planować prace remontowe, lepiej gospodarować materiałami i ograniczać koszty. Rozwiązania są testowane m.in. na budynku Wydziału Inżynierii Lądowej PW w Warszawie, a także na obiektach w Hiszpanii i Grecji. Pod znakiem zapytania stoi otwarcie stoku narciarskiego na warszawskiej Górce Szczęśliwickiej w sezonie zimowym 2026-2027. Modernizacja obiektu miała zakończyć się w czerwcu. Jednak prace się opóźniły, a miasto rozwiązało umowę z dotychczasowym wykonawcą. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę wyciągów narciarskich, modernizację systemu naśnieżania oraz naświetlania stoku. Na razie nie wybrano firmy, która dokończy pracę. Dlatego nie ma pewności, czy obiekt zostanie uruchomiony przed rozpoczęciem zimy. Miasto nie wyklucza otwarcia stoku jeszcze w tym sezonie, ale termin zależy od dalszego przebiegu inwestycji. A wiadomości przygotowała Martyna Szmołda.
2: Minęła godzina 19, więc zapraszamy na wywiad z zespołem Przeprosiny. Ja nazywam się Mikołaj Mroczka, ze mną jest Piotrek Kalita.
3: Siemaneczko.
2: Jasiek Szczepańczyk.
4: Siema.
2: Oraz Wiktor Skora.
5: Siema.
2: W dzisiejszym wywiadzie chciałbym z wami porozmawiać przede wszystkim o waszym najnowszym albumie FAM, wydanym no, miesiąc temu już. Więc na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Jak wyglądał proces powstawania tego albumu i czym różnił się względem tworzenia tego albumu, tworzenia poprzedniego albumu, debiutanckiego albumu samodzielnie, bo wiadomo, że pierwszy album zespołu Przeprosiny był albumem de facto solowym nagranym w sypialni, a w międzyczasie wasz skład poszerzył się do 3 osób.
3: Nagrywanie tego albumu, co prawda dużo nie zmieniło się pod względem nagrywania, bo nadal jest to takie trochę bedroomowe rozkminianie. Wszystko nagrywaliśmy samodzielnie, czy to w naszej salce w piwnicy, czy to właśnie moje wokale jakieś tam w domu, albo też nagrywaliśmy właśnie w mieszkaniu Jaśka. No i też cały proces wyglądał kompletnie inaczej właśnie pod względem tego, że aktualnie miksem i masteringiem zajmuje się Jasiek. Pierwotnie było to moje solowe przedsięwzięcie, które było naprawdę trudne do rozkminiania, bo nie jestem jakimś specem od tego tematu i to bardzo często niestety, no w sensie Jasiek zwraca mi uwagę, żebym tak nie mówił o sobie, ale ja po prostu no nie jestem jakimś kozakiem miksowym. I jestem tego świadomy i wiele błędów popełniłem tworząc pierwszą epkę, album, nie wiem jak to nazwać. No a teraz mamy totalnego gołta, który się tym zajmuje. Jasiek, chcesz coś powiedzieć na ten temat?
4: Tak, chcę coś powiedzieć, bo dla mnie, mimo że formuła nam się zmieniła, skład nam się poszerzył, wiadomo, z jednej osoby, to jednak dla mnie, pracując przy miksach, pracując przy brzmieniu, przy nagraniach, brzmienie pierwszej epki po prostu było trochę świętością i bardzo lubię to brzmienie. Jasne, że wiele rzeczy nie jest tam zrobione po Bożemu, nazwijmy to, natomiast to, co mi w Piotrku wtedy i do dzisiaj imponuje, to jest ogromna kreatywność i po prostu kminy, które wprowadza w ten projekt. I nie chciałem wylewać dziecka z kąpielą. Zrobiliśmy wiele rzeczy inaczej, wiele rzeczy w pewien sposób lepiej, ale myślę, że esencja brzmienia Przeprosin jest nadal podobna i ma gdzieś tam konotacje pierwszej epki.
2: No faktycznie, bo pierwsza epka jest taka mega bedroomowa i faktycznie może nie jest idealna, ale w zasadzie w tej nieidealności tkwi jej urok, bo ona po prostu jest mega swoista, w sensie żaden inny album niezalowy nie brzmi w taki sposób po prostu, bo jakieś, tak jak powiedziałeś, pewne niedociągnięcia są kompensowane z innej strony. A perkusję, rozumiem, też nagrywaliście w piwnicy. Jak nagrywaliście perkusję?
5: Perkusję do całego albumu nagrywaliśmy w piwnicy, w naszej salce. Była ona nagłaśniana, nagrywana, potem miksowana i masterowana przez Jaśka, a zagrana przeze mnie.
2: W salce, rozumiem, u naszego serdecznego kolegi Maćka.
3: No, teraz już... No tak, można tak powiedzieć. Natomiast myślę, że aktualnie po prostu własnością tej salki jest tata od Maćka, bo Maciek tam już nie mieszka, ale mimo wszystko pozdrawiamy obu panów i dziękujemy za możliwość w ogóle grania w tym miejscu, bo to po prostu jest coś niesamowitego, posiadanie takiego miejsca i to, że ktoś po prostu jest na tyle, nie wiem jak to powiedzieć, dobry i miłościwy, pozwalając nam grać w swojej piwnicy, więc no, nie, no, no to jest po prostu coś niesamowitego. Nie chciałbym gdzieś tam właśnie wynajmować jakieś salki, bo też ciężko z tym jest, na przykład często, nie wiem, 3 zespoły wynajmują jedną salkę, a my mamy po prostu swoją piwnicę i jest to... Jest to coś po prostu niesamowitego. Nie wiem, czy chcecie coś dodać jeszcze do tego?
2: Dobra, to przechodząc już może do rozmowy na temat samego albumu. Najpierw chciałbym was zapytać o koncept stojący za tym albumem, bo myślę, że spokojnie można określić ten album mianem konceptualnego. Czy możecie trochę na temat tego konceptu opowiedzieć?
3: Tak, od początku w sumie, gdy mieliśmy rozkminki na temat tego albumu, to chcieliśmy, żeby to był właśnie taki koncept album. Ja przedstawiłem chłopakom moją rozkminę w tym temacie. No chciałem na początku zrobić wielkie ARG z tego. Pierwsze, co mi się urodziło w głowie, niestety nie zrobiliśmy tego, ale to był super pomysł i może, no nie wiem, czy to wykorzystamy, no ale chciałem zrobić po prostu, porozwieszać nekrologii po całych Katowicach z kodem QR. Jakby z imieniem i nazwiskiem wymyślonej kobiety. I chciałem ogólnie zrobić historię o miejscowości pod Katowicami, która nie istnieje i właśnie gdzie się by działa jakaś taka Twin Peaksowa historia, ale finalnie przerodziliśmy to właśnie w taką historię o zakochaniu się w dziewczynie, która nie istnieje i pojawiła się w śnie. Ogólnie no, w naszej twórczości sny, przynajmniej w moich tekstach, sny odgrywają bardzo dużą rolę. Nawet jeszcze właśnie, nie wiem, Oda do wspomnienia jest na podstawie snu. No, że po prostu miałem wiele takich snów, które ogólnie miały jakiś taką ciężar emocjonalny i chciałem to po prostu jakoś przerodzić w nasze utwory.
4: Tak, mając do dyspozycji w ogóle kminy Piotrka na całe utwory, były w nich nazwy utworów, pierwotne koncepcje na temat tego, jak mają brzmieć, o czym mają opowiadać, to w ogóle pozwoliło nam na zwizualizowanie sobie całej płyty w jakiś sposób. Dla mnie osobiście to w pewien sposób wyglądało jak po prostu kolorowanie. Miałem wytyczone szlaczki, wiedziałem gdzie plus minus użyć jakich brzmień. Bardzo łatwo było mi to sobie zwizualizować i to było niesamowite. W sensie naprawdę to była ogromna robota, która myślę pozwoliła nam po prostu zrobić, że ten album brzmi jak brzmi.
2: Okej, czyli rozumiem, że jeśli chodzi o warstwę liryczną, to w dalszym stopniu jest za nią odpowiedzialny w głównej mierze Piotrek. Czy te teksty też, powiedzmy, że są naszkicowane, ale ich ostateczna wersja wyłania się w toku pracy zespołowej?
3: Ogólnie tekstami zajmuję się, no to jest moja główna robota. Ja raczej jestem odpowiedzialny no, za wszystkie teksty praktycznie. Jedynie co to właśnie Jasiek jakieś właśnie narzucał swoje kminy i na przykład ten refren, nie wiem czy to można nazwać refrenem w głupcu.
4: Można tak powiedzieć.
3: No to właśnie to wymyślił jakby z tej klinowej części, to wymyślił Jasiek, tam też Jasiek zresztą śpiewa na albumie i stąd się jakby, i to były pierwsze teksty właśnie w tym utworze na przykład, tak? I ja z tego gdzieś tam napisałem resztę. No i też do jej dotyk Jasiek napisał cały ten, nie wiem, wiersz, tak? Można tak powiedzieć, wiersz. No ale gdzieś tam bazując też na podstawie moich rozkmin. Więc no jakby ogólnie historię i tekst raczej, no za to jestem, myślę, w głównej części odpowiedzialny, w sensie ja. Tak, myślę, że mogę tak powiedzieć.
4: Tak, 100%. Tak, więc z mojej strony dopisywanie jakichkolwiek tekstów to było po prostu wypełnianie linii, tak jak wcześniej powiedziałem. Koncepty były, jak czułem, że mam jakiś pomysł, to coś tam podrzucałem. Natomiast no, Piotrek, większość tekstów, hell yeah.
2: Dobra, to pogadaliśmy sobie już trochę na temat konceptu, to chciałbym jakoś płynnie przejść do warstwy muzycznej tego albumu. No bo tak jak wspominałeś, Jasiek, no też Piotrek był odpowiedzialny za naszkicowanie tego, jak te poszczególne utwory miały brzmieć, ale no... Jest to moje oczywiście przeczucie, nie jestem pewien, czy tak faktycznie było. Wydaje mi się, że mimo wszystko fakt rozszerzenia składu zespołu do 3 osób przekuł się na to, że wachlarz brzmień na tym albumie jest mimo wszystko zdecydowanie szerszy niż na debiucie, bo dalej jest midwestowo, ale też w niektórych momentach jest bardziej shoegaze'owo, w niektórych momentach jest powiedzmy bardziej przebojowo, a wspomniany jej dotyk z tą blastową perkusją to w ogóle brzmi wręcz jak jakiś kawałek Death Heaven. W sumie to przejście do tego fragmentu poetyckiego też brzmi jak jakiś bridge z Death Heaven, więc opowiedzcie może o tym, jakie inspiracje muzyczne zostały przez was wniesione, może głównie Jasiek i Wiktor, jakie inspiracje muzyczne zostały przez was wniesione do nowego albumu?
5: Co do inspiracji, ciężko mi przywołać jakieś konkretne przykłady z racji na to, że łatwiej mi będzie chyba opowiedzieć o samym procesie tworzenia warstwy instrumentalnej, więc często wyglądało to tak, że siadaliśmy w trójkę właśnie w piwnicy, tam gdzie gramy próby i często ostateczna warstwa instrumentalna była wynikiem wspólnego siedzenia i rozkminiania, wychodzenia z tego szkicu, który był zaplanowany. I tym sposobem rozwijaliśmy poszczególne sekcje i w tym przypadku każdy z nas miał wpływ na daną partię w niektórych utworach. No wiadomo, że ja w głównej mierze wymyślałem swoje partie perkusyjne, Jasiek basowe, a Piotrek gitarowe, ale to, że robiliśmy to często, powiedzmy, stacjonarnie w trójkę, wymienialiśmy się swoimi sugestiami i pomysłami, gdzie na przykład w niektórych momentach fragment partii, którą gra Piotrek na gitarze albo Jasiek na basie, był moją sugestią i wzajemnie, jak ktoś z chłopaków miał jakiś pomysł na perkusję, to też wymienialiśmy się tymi pomysłami, co według mnie dało zdecydowanie lepszy i ciekawszy efekt, niż gdyby to było takie zamknięte, że po prostu przechodzimy z już powiedzmy takim w miarę zamkniętym pomysłem. Każdy powiedzmy prezentuje swoją partię i na tym się kończy powiedzmy dalsze, bez dalszego zagłębiania w tą rozwijanie warstwy instrumentalnej.
4: No to wszystko wyszło strasznie naturalnie, bo jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, słuchamy bardzo różnej muzyki. I absolutnie, kurczę, no nie sililiśmy się na robienie jakiejś niesamowicie ambitnej płyty. Po prostu jesteśmy różnymi ludźmi. Nie wiem, Wiktor słucha sporo jazzu, ja słucham różnych rzeczy, Piotrek różnych. I jakoś naturalnie to wyszło. Wszyscy też mamy różne predyspozycje muzyczne i mam wrażenie, że po prostu korzystaliśmy z nich najlepiej jak umiemy. Piotrek brzmieniowo, konceptualnie, Wiktor w ogóle pisząc tak ciekawe partie w wielu momentach, na przykład na Jeziorze Marzeń, jakaś w ogóle inspirowana muzyką brazylijską. To jest tak mocne połączenie. Ja też korzystając z różnych folkowych instrumentów.
2: Właśnie mocno słychać w partiach perkusyjnych czasami ten background jazzowy, tylko chciałem to dorzucić, bo no w zasadzie jest tak, jak myślałem, czyli rodziło się to pewnie naturalnie i po prostu fakt, że jesteście różnymi ludźmi i jamowaliście sobie w perkusji sprawił koniec końców, że to brzmienie jest szersze.
3: Tak, jeszcze właśnie chciałem dodać, że no my jesteśmy ludźmi kompletnie z innej beczki, jeżeli chodzi o muzykę i właśnie nawet nie słuchamy specjalnie jakoś, przynajmniej z mojej strony, muzyki podobnej do tej, którą robimy. A też właśnie jest taka śmieszna anegdotka właśnie, jak kiedyś graliśmy koncert we Wrocławiu, to do Wiktora ktoś podszedł i zapytał się, jakie lubi zespół emo, czy coś takiego. I Wiktor powiedział, że on nie słucha w ogóle emo, więc jak ja chce...
5: Dostałem pytanie, w zasadzie prośbę o wymienienie swoich trzech ulubionych zespołów emo i wtedy miałem takie zderzenie z rzeczywistością, że ziomuś, który przyszedł na nasz koncert, zadał mi to pytanie, a ja nie byłem w stanie wymienić nic w zasadzie. Powiedziałem, żeby w takich kwestiach zwracał się do Piotrka albo do Jaśka.
3: No, ja nawet

0: w temacie, nie?
1: To jest w sumie mega ciekawe, bo na tym albumie no, zabawa palcami na gitarze czasami jest taka po prostu American footballowa albo Sunny Day Real Estate'owa, więc taka zupełnie źródłowo emowa, taka drugofalowa, więc w sumie to jest ciekawe, że nie słuchacie takiej muzyki, a taka muzyka wam wychodzi w procesie twórczym. A możecie w sumie...
2: Prawdziwymi fejkami.
1: A możecie w sumie coś opowiedzieć jeszcze o tym kawałku Jej dotyk, czy jego powstawanie się jakoś różniło względem reszty albumu?
0: To jest w sumie dobre pytanie, bo tak, ten utwór w ogóle, to był chyba jeden z pierwszych chyba, jak nie pierwszy utwór, który w ogóle mi wpadł do głowy, że chciałbym go mieć na albumie, że taki właśnie blackowy. I zaczęliśmy nad nim kminić na w ogóle samym początku i schowaliśmy go gdzieś tam do szuflady i dopiero zaczęliśmy go kończyć pod koniec albumu, pod koniec tworzenia albumu. I w ogóle ja już myślałem tak w trakcie, jak nagrywaliśmy inne kawałki, że ten utwór chyba idzie do kosza po prostu. A finalnie gdzieś tam właśnie Jasiek zmiksował jakieś demo i mówię, kurde, fajnie to brzmi, bo te demówki brzmiały naprawdę, naprawdę ciężko, a wyszedł z tego fajny utwór. No, mieliśmy okazję go zagrać teraz na koncercie w Katowicach i stwierdziliśmy, że to będzie jedyny raz i ostatni, bo raczej ciężko będzie go zagrać w ogóle, ale no nie wiem, zobaczymy, co przyniesie czas. No, na razie jest to utwór z klątwą lekko.
2: Nie wiem, mi też tematycznie bardzo spodobał się ten utwór, bo z jednej strony Piotrek w pierwszej części strasznie prosto, ale też dobitnie po prostu wykrzykuje emocje głównej postaci albumu i nie wiem, na drugą część było zaplanowane jakiś spoken word. Nie wiem, czy do końca byliśmy dogadani właśnie, czy ty to będziesz mówił, czy ja. I koniec końców wpadłem na taką kminę, że skoro emocje Piotrka w pierwszej części są takie bardzo bezpośrednie, bardzo direct, to ja chciałbym trochę odegrać cosplay i po prostu człowieka, który wybudza się kolejny raz ze snu, zapisuje w notatniku pewne przemyślenia na temat sytuacji, która kolejny raz go spotyka. Jest tak trochę między jawą i snem, wyciąga pióro i po prostu to jest to, co ten ziomek napisał.
3: Słuchaj, Wiktor, może coś jeszcze o perkusji? Bo...
1: No właśnie, bo perkusja też jest highlightem niewątpliwie tego kawałka.
4: Perkusja jest dosyć hardkorowa i muszę przyznać, że zostałem... może zmuszony to jest lekko zbyt mocne słowo, zbyt mocne określenie, ale powiedzmy, że sam z siebie nie wybrałbym raczej takiej partii do zagrania na kawałku czy na albumie. Zostałem po prostu ostatecznie przekonany do zagrania tak hardkorowej sekcji na perkusji i na początku nie byłem do tego przekonany. Jeszcze, co jest ciekawe, to został mi sprezentowany double kick na urodziny od Jaśka i od Piotrka, co było prezentem z podtekstem, który miał przynieść korzyści dla obu stron i ostatecznie przyniósł. No tak jak mówię, na początku nie byłem za bardzo przekonany do tej partii, ale wraz z ogrywaniem, a już ostatecznie też podczas nagrywania, bardzo, bardzo fajnie mi się to grało i uważam, że jest to odpowiednia ilość perkusji w tym stylu na tym albumie. Fajnie mi się to grało, więc tyle mogę powiedzieć.
1: Super, dzięki. To dopytam może jeszcze o drugi utwór, który najbardziej odstaje od reszty albumu i generalnie od... waszej, powiedzmy, uśrednionej stylistyki, czyli O księżycowe pustkowia, bo przyznam szczerze, że jak pierwszy raz miałem okazję usłyszeć ten utwór w środku nocy jadąc z Wrocławia do Katowic, to byłem zaskoczony i przez długi czas zastanawiałem się, jaka jest rola tego utworu na albumie. Wydaje mi się, że zrozumiałem ją dopiero przy jakimś trzecim odsłuchu całego krążka, bo na początku wydawało mi się, że jest on trochę z czapy, że tak się wyrażę kolokwialnie, ale potem chyba zrozumiałem, o co w tym chodzi.
0: Ogólnie Na pierwszym miejscu też muszę powiedzieć, że ten utwór powstał ze względu

0: na dosyć dużą inspirację albumem. Trochę boję się głośno powiedzieć tego albumu. Neutral Milk Hotel in the Aeroplane Over the Sea. Bo no była to dosyć spora inspiracja dla mnie, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. I no właśnie jakiejś takiej emocjonalnej więzi z postacią w tym albumie. I chcieliśmy, ja no jakby bardzo chciałem zrobić taki jakiś folkowy, czy tam country amerykanowy utwór. I wiesz co, też ciężko mi jest, nie pamiętam dokładnie, no ogólnie utwór ten, no nie chcę też, ja nie lubię też tłumaczyć do końca tekstów i nie chcę trochę tego robić, więc...
1: Nie chcę, żebyś tłumaczył tekst, tylko chcę, żebyś opowiedział trochę o tym, jakie miejsce zajmuje ten utwór w albumie.
0: Jakie miejsce zajmuje w albumie? Nie wiem, co to do końca znaczy.
2: Czwarte miejsce.
0: W sensie czwarte miejsce zajmuje na albumie. Ten utwór po sobie ma wiadomości i utwór po wiadomościach jest, a więc jestem tylko głupcem oślepionym przez blask słońca. I te utwory, jakby te trzy pozycje na albumie w jakiś sposób się łączą i jest to spoko. Jako ciekawostkę mogę dodać, że inspiracją dużą dla utworu Księżycowe Pustkowia jest mapa Stekena. Piątki.
1: Ja też nie oczekuję bynajmniej, że będziesz tłumaczył tutaj znaczenie tekstów, bo myślę, że to słuchaczom tego albumu też odbierałoby sporą część przyjemności z ich samodzielnego odkodowywania. A teksty są super, tak generalnie, jeśli ja mam coś powiedzieć od siebie, bo są fajnie poetyckie, ale nie są grafomańskie i przesadzone. Są odpowiednio poetyckie i mają są na tyle poetyckie, żeby przekazywały to, co mają przekazać, ale nie są przesadzone. Dobra, zapytam was teraz może o to, jakie usłyszeliście opinie na temat tego albumu po jego wydaniu, jakie były reakcje na ten album, czy może jakaś osoba, po której byśmy się tego nie spodziewali, entuzjastycznie zareagowała na jego wydanie albo nieentuzjastycznie?
0: Też właśnie jakby odniosę się do tego, co powiedziałeś o moich tekstach, mój drogi koleżko, bo właśnie fajnie jest słyszeć takie rzeczy, bo totalnie jakby nie wiem, nie tak, że nie szanuję siebie czy coś, ale jakby ja tak nie odbieram w ogóle, dla mnie to jest naprawdę szok, że ludzie odbierają w taki sposób moją twórczość i zawsze jak byłem jeszcze młodszy i miałem inne jakieś, że tak powiem, przygody z muzyką, to zawsze było to dla mnie takie, że ja nie potrafiłbym napisać nigdy niczego na serio i po prostu jakby, bo ja jestem takim trochę, zawsze od dziecka po prostu byłem błaznem i jakbym napisał jakiś tekst poważnie, to czułbym się, że ludzie jakby inaczej jakoś na mnie patrzyli przez to, że na co dzień jestem błaznem, a napiszę coś poważnego, więc no fajnie jest słyszeć, bo jakby nie jesteś też jedyną osobą, która to mówi, że moje teksty są fajne, więc bardzo się cieszę i dziękuję za takie zdanie na ten temat. No a tak poza tym nasz album jak wyszedł, no praktycznie mieliśmy same jakieś pozytywne opinie na jego temat. Sporo ludzi mówiło, że jest to niezalowy album roku, ale Zachwyt jeszcze wyda chyba w tym roku album, więc chyba nas ten zrzuci z tego. Nie no, żartuję sobie tylko. Zachwyt jest zajebisty, także pozdrawiam. No zobaczymy. No, jakby bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć takie opinie. Nie wiem, chłopaki, czy chcecie coś powiedzieć?
3: Sporo spotykałem się ze słowem eklektyzm wobec tego albumu. Wydaje mi się, że można je jakoś podpiąć pod jego treść, ale no generalnie same pozytywne opinie od masy ludzi, za co jesteśmy w ogóle ogromnie wdzięczni. Myślę, że też wszyscy jesteśmy strasznie dumni z tej płyty. Prawda też jest taka, że ja kończąc jakieś płyty, przy których pracowałem, często mam tak, że po skończeniu ich jakoś nie chce mi się do nich szczególnie wracać, potrzebuję jakiegoś czasu, aby od nich odetchnąć i dopiero mam jakąś taką świeżą głowę, żeby na nowo je docenić po całym mozolnym procesie dokończenia. Tutaj kompletnie tak nie miałem, słuchałem tego albumu mnóstwo razy, jest super i no jesteśmy strasznie zadowoleni, myślę, że wszyscy.
1: Dobra, to dopytam was teraz o to... Czy frekwencja na koncertach w ostatnim czasie jakoś się zmieniła? Może nawet niekoniecznie w ostatnim czasie, tylko jak może progresowała na przestrzeni ostatniego roku i czy widzicie ostatnio jakiś wyskok, jeśli chodzi o liczbę ludzi obecnych na koncertach? I może gdzie niespodziewanie osób na wasz koncert przyszło najwięcej?
4: Jeśli chodzi o największą frekwencję na naszym koncercie kiedykolwiek, to był to nasz pierwszy koncert na aktualnej trasie, która jeszcze trwa w Warszawie, w Hydrozagadce. Być może było to spowodowane możliwością zakupu biletu online, ale frekwencja była tam bardzo zadowalająca. Ponad 150 osób, nie wiem ile dokładnie, ale było to dosyć sporo osób w odniesieniu do innych naszych koncertów. A jeśli chodzi o frekwencję na reszcie koncertów, to zawsze ciężko to jest tak jednoznacznie ocenić, bo po pierwsze w każdym mieście lokal może mieć inną pojemność. Mamy miasta, w których graliśmy niedawno pierwszy raz, jak na przykład Sopot. Nie udało nam się wcześniej dotrzeć tak wysoko na północ Polski. Ja szczerze mówiąc osobiście nie byłem przekonany właśnie co do frekwencji, bo pierwszy raz tam byliśmy, jesteśmy z drugiego końca Polski i jednocześnie nie graliśmy ostatecznie z żadnym lokalnym zespołem, a mimo to frekwencja była zadowalająca, była praktycznie pełna sala. Więc pozdrawiamy Trójmiasto, mamy nadzieję, że wrócimy tam ponownie. Ja jestem fanem tego miejsca. A tak poza tym na reszcie koncertów mogę tylko powiedzieć, że frekwencja jest zadowalająca i ja po prostu cieszę się z każdej osoby, która przychodzi i dobrze się bawi na naszych koncertach.
3: Ja też myślę, że tak naprawdę kwestia frekwencji frekwencją, bo bywa naprawdę różna, natomiast to, co nie zmienia się z miasta do miasta, to jest jakieś zaangażowanie ludzi po prostu, którzy na nas przychodzą, śpiewają głośno teksty, bawią się, to jest, kurczę, no ogromny fan oglądać co ze sceny, od razu lepiej się gra, no to jest piękne, szczerze, super.
1: Podobno też we Wrocławiu przyszło na was dużo osób.
0: Właśnie chciałem też powiedzieć, że teraz jak to nagrywamy, to gramy we Wrocławiu za tydzień i jestem naprawdę podekscytowany tym koncertem, bo ostatnio jak zagraliśmy, to było wow, po prostu no koncert nasz, na pewno nasz najlepszy i chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że po prostu pod kątem właśnie odbioru no jeszcze nigdy się nie spotkałem z czymś takim właśnie, żeby tyle osób śpiewało gdzieś tam nasze kawałki. Teraz wczoraj graliśmy w Katowicach i też było z mojej strony najbardziej chyba najlepszy koncert w Katowicach, jaki graliśmy. Też było bardzo, bardzo, bardzo duże zaangażowanie ze strony publiki i to było naprawdę, naprawdę super. Tym bardziej, że jesteśmy z Katowic i przyznam, że muszę powiedzieć to, ale po prostu często inne miasta po prostu zjadały Katowice i było nam bardzo przykro, bo jesteśmy z Katowic i chcemy, żeby u nas było jak najlepiej, ale wczorajszy koncert był naprawdę super.
1: Szkoda, że gracie koncert we Wrocławiu akurat jak jest finał Ekstraligi, co? Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Dobra, a czy macie jakieś obserwacje, jeśli chodzi o demografię ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty? Bo ja przyznam szczerze, że w ostatnim czasie byłem na waszych dwóch koncertach. Właśnie byłem na tym koncercie w Katowicach i byłem na tym koncercie w Warszawie, otwierającym bieżącą trasę i mam nieodparte wrażenie, że na wasze koncerty przychodzą bardzo młodzi ludzie i zacząłem się zastanawiać nad tym, to będzie szerokie pytanie. Jak myślicie, Z czego wynika tak duża popularność muzyki emo wśród młodych ludzi i tego, że dziewczyny, które przychodzą na wasze koncerty, stylizują się na Hayley Williams z 2008 roku? Jak myślicie, z czym to się wiąże i z czego to wynika?
0: Faktycznie ostatnio zauważyliśmy też, że dużo młodych ludzi po prostu przychodzi na koncerty i w ogóle bardzo energiczni są ci młodzi ludzie, ale ja też pamiętam, że jak byłem 17-18 lat miałem, to zawsze byłem w moszpicie non stop, a teraz już jestem dziadek i po prostu tylko chcę postać, posłuchać muzyki na koncertach. I ci młodzi ludzie fajnie, że są, bo naprawdę dają mega dużą energię. I no, fakty są takie, że jest sporo młodych ludzi. To jest ciekawe zjawisko ogólnie też, że dużo młodzieży stylizuje się na emo. I spoko, bo jak byłem młodszy w gimnazjum, to ja na przykład miałem grzywkę, tak? I słuchałem muzyki hardkorowej i nie miałem rówieśników, którzy by gdzieś tam siedzieli w tych samych klimatach i to było... I pamiętam, że ja na przykład z podstawówki do gimnazjum przychodziłem i mówię, w końcu może kogoś poznam. I nie było żadnej osoby w całej szkole, która dosłownie czaiła te klimaty, nie? Więc no po prostu wiadomość dla młodych ludzi, w zajebistych czasach żyjecie. Tyle z mojej strony.
4: Ja mogę się tylko zgodzić ze słowami, że zwiększa się popularność muzyki emo wśród młodzieży. Nie chcę teraz za bardzo się zagłębiać w jakieś socjologiczne aspekty i doszukiwać się przyczyn tego zjawiska, ale jest to coś, co jest na pewno pozytywnym zjawiskiem, bo młodzi ludzie przychodzą, wychodzą z domu, przychodzą na nasze koncerty, nie są zamknięci na słuchanie muzyki tylko na platformach streamingowych. My to doceniamy i jednocześnie wprowadzamy też na naszych koncertach pomysł zainicjowany, znaczy my go znamy od Maurycego z zespołu Wracaj, bo ciemno, który pozdrawiamy. Dajemy niższe bilety dla osób poniżej 18 roku życia, ponieważ znamy po pierwsze sytuację ekonomiczną ludzi w tym wieku, a poza tym cieszymy się, jak przychodzą na nasze koncerty, bo robią zawsze dobrą robotę, dobrze się bawią, więc mamy nadzieję, że będzie ich tylko więcej.
1: Dobra, to już zbliżając się, myślę, do końca, chciałbym was zapytać o to, jakie macie plany na najbliższą przyszłość, wykraczając oczywiście w przyszłość dalej niż bieżąca trasa koncertowa. Jakie macie aspiracje i jakie są wasze największe marzenia, które chcielibyście zrealizować w najbliższym czasie? Może co chcielibyście zrobić albo do czego dotrzeć w ciągu najbliższego roku?
3: Ja myślę, że wiele nie powiemy, bo nie wiem, ja nie chcę na przykład zapeszać. Oczywiście plany mamy, trochę o nich gadamy. Prawda jest też taka, że zanim powstało FEM, to strasznie dużo gadaliśmy o tym, jak widzimy tę płytę, co chcemy, żeby za nią przemawiało, jak chcemy, żeby brzmiała. No i jakieś rozmowy różnej treści sobie prowadzimy, powolutku. A prawda jest taka, że powoli zmierzamy do końca trasy. Mamy zaplanowane parę koncertów jeszcze w tym roku. Coś ogłosimy oczywiście. No a co przyniesie przyszły rok? Tak naprawdę będziemy informowali. Nie chcemy, myślę, zapeszać. A co do marzeń? Prawda jest taka, że jakiś celi, prawda jest taka, że po prostu konsekwentnie robimy to, co chcemy, co lubimy. Myślę, że wszyscy wierzymy w ten projekt i rzeczy same powstają. Ja nie mam jakichś wielkich celi, po prostu pracując i jakoś, nie wiem, ufając naszej wspólnej wizji, rzeczy fajne się dzieją.
0: Ja w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na zdaniu licencjatu i ogólnie no właśnie też przez to po naszej trasie myślę, że tak troszeczkę weźmiemy raczej spokojny kierunek. Mamy oczywiście jakieś plany na dalszą muzykę, ale to spokojnie, nie chcemy nic na razie mówić, wszystko się okaże z czasem. Ja po prostu też chcę mieć trochę spokoju, bo praca na pełen etat i posiadanie zespołu to jest drugi etat i studia to jest naprawdę, no ja nie mam praktycznie życia, chciałbym troszkę pożyć jeszcze, więc no na spokojnie, w przyszłym roku myślę, że jeszcze coś będziemy kminić. No a marzenia na ten moment się spełniają, moim zdaniem. To, co robimy teraz, to już jest moje marzenie. Nie chcę robić... Nie mam oczekiwań jakichś ponad to. Jestem zadowolony z tego, co jest i jeżeli to będzie większe, to tylko się będę z tego cieszył i tyle.
4: No ja również zgadzam się z przedmówcami. Na pewno fakt wydania tego albumu i fakt tego, że zrobiliśmy wszystko sami i mamy jeszcze go w wersji fizycznej, to jest też na pewno moim spełnionym marzeniem i Jaśka i Piotrka też na pewno. A jak będzie w przyszłości, czy może wydamy coś, kolejny etap, to nie wiem, na winylu? Nie wiadomo, może tak będzie, może nie. Jak będzie, to będzie super. A po prostu będziemy realizować wszystko tak, jak robiliśmy ten album, czyli na spokojnie, żeby się nie zajechać i żeby stworzyć coś po prostu spójnego z naszą wizją i z tym, co nam siedzi w głowach, a też nie dlatego, żeby szybko coś wydać, więc będziemy po prostu działać.
1: Czyli na razie, powiedzmy, praca nad nowym albumem jest odłożona na dalszą przyszłość.
3: Nikt nie powiedział nic o...
0: Nic nie powiedziałem na ten temat. Co będzie, to będzie.
1: Artur Rojek, Off Festival 2027, co najmniej Scena Leśna. Jeżeli tego nie zrobisz, to znaczy, że nie trzymasz już ręki na pulsie. Ze mną dzisiaj był zespół Przeprosiny w składzie Wiktor Skora.
4: Dzięki.
1: Piotr Kalita.
0: Pozdro.
1: I Jasiek Szczepańczyk.
3: Dzięki, pozdro.
1: Ja nazywam się Mikołaj Mroczka i dziękuję wam za ten wywiad. Kupujcie polskie rap płyty. Jako, że rozmawiałem z zespołem tworzącym muzykę emo, to dzisiaj chciałbym państwu przedstawić w ramach nowości muzycznej nowy utwór zespołu będącego absolutnym już klasykiem nowego polskiego emo, czyli Lochów i Smoków. Utwór zatytułowany Mistyka został przez nich wydany dosłownie wczoraj, więc jest to zupełna świeżynka. I no cóż, nie będę przedłużał i zapraszam do odsłuchu.

0: Słuchajcie, dzisiaj tak na szybko robimy szybkie zakończenie z co to za sample naszym Weśniem Stałym. Czy są tutaj w studiu jacyś fani Davida Bowiego?
1: No ja znam trochę twórczości. Znasz? Davida Bowiego.
2: To znaczy, ja kojarzę jedną jego nutkę, Let's Dance chyba.
0: Let's Dance, tak. To jest dobra piosenka, tak, tak. A czy kojarzycie może taką piosenkę pod tytułem Heroes?
1: Ja tylko od Masa Zemerowa kojarzę, więc chyba okay. Heroes na razie.
0: Bo to jest też taka jedna z najbardziej klasycznych piosenek Davida Bowiego. Heroes wydana w 1977 roku na jego albumie pod tym samym tytułem z trylogii berlińskiej. I wybrałem sobie tą piosenkę z jednego powodu, że oczywiście ta piosenka została wykorzystana jako sample do innej, a po drugie, że w sumie David Bowie sam siebie samplował w pewien sposób. Ja już wam tłumaczę dlaczego. Nie wiem, czy chcecie, żebym najpierw puścił sample z naszych czasów, czy jego własną wersję sampla. Może najpierw sample z naszych czasów.
2: Tak.
0: To puszczę na szybko z Jacka piosenkę Heroes, więc uwaga, Oscar. Kojarzycie może?
1: Fajne gitarki.
2: Tej chyba nie, okay. Ale...
0: No to jest piosenka Heroes. Myślę, że taka najbardziej emocjonalna, bardzo ciekawa. Ja uwielbiam, mimo że jest najbardziej znana, czy nie, to i tak bardzo pewnie się słucha. I słuchajcie, LCD Sound System, nowojorski zespół, może słyszeliście o nim. W którym roku? W 2010 roku na swoim albumie This Is Happening zrobili w sumie sample tej piosenki na All I Want. I mam nadzieję, że usłyszycie, jak wam puszczę, więc na szybko teraz szybkie przejście. Wow. Robi się emo.
1: Fajna perkusja.
0: Uwaga, uwaga, za moment się zacznie. Chodzi o tą gitarę, chodzi o tą gitarę. Ktoś to słyszy. Porównanie między tym a Davidem Bowie. Dla Mikołaja ja jeszcze włączę. Czy ty znasz taką piosenkę jak Heroes?
1: Ej, faktycznie.
3: Kurde, faktycznie. No.
0: Faktycznie, nie? Fajnie, fajnie. Teraz wam na szybko zaprezentuję, bo teraz ten drugi sample, taki sample sampla. Ponieważ David Bowie, nie wiadomo z jakiego powodu, w sensie ja nie wiem, na pewno coś się tam wydarzyło, ale nagrał tą samą wersję Heroes po niemiecku i po francusku. Gdzie śpiewa po niemiecku i po francusku, mimo że piosenka jest po angielsku.
3: To była w sumie relatywnie częsta praktyka w latach 70., 80., no właśnie, że artyści nagrywali trzy wersje językowe swoich utworów.
0: Na szybko wam włączę francuską wersję. I właśnie historia jest taka, że byłem ostatnio we Francji i umówiłem się z gościem przez internet, żeby kupić single z tą wersją po francusku i powiem wam, że no jest to fajny kawałek historii, nie?
2: I co, i dało się kupić?
0: Tak, no mam teraz normalnie w domu, fizycznie, nie? Normalnie gra, dobrze brzmi. Nie wiem, czy bym to nazwał samplem, czy nie. Czy nagrywanie piosenki w innym języku jest samplem, ale no... Tak mnie skusiło.
1: W sensie mi się wydaje, że wszystko, co jest jakby dookoła tego loru, no, to jest sample.
0: To jest sample. Ja się zgadzam. No to co, myślę, że tym akcentem możemy kończyć. Dziękuję wam za słuchanie. Dzisiaj ze mną w studiu było kilka osób. Z wywiadem przyszedł do nas Mikołaj Mroczka.
3: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Nasz jeden z dwóch realizatorów, Łukasz Sierota.
2: Dzięki wielkie.
0: Nasz drugi realizator, Oskar Petrusiński.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że debiut się udał.
0: Tak, dokładnie.
2: Trochę nietypowo, tak, ale
0: nietypowo,
2: myślę, że było...
0: fajnie.
1: Nawet ja Łukasz jeszcze... był zaskoczony, szczerze.
2: Właśnie ja sam byłem bardzo zaskoczony, tak się poczułem przez chwilę zwolniony, ale może aż tak nie będzie.
1: Nie, no to jest kwestia nauki, wiesz, Łukasz.
2: No. Ja tylko dodam, że mieliśmy faktycznie taką mieszankę dzisiaj, bo ty jesteś Oskar z piątku, ty Mikołaj jesteś z
3: wtorku.
2: Z wtorku?
0: No.
2: To taką mieszankę wybuchową mieliśmy.
1: A ty Łukasz nie jesteś z piątku?
2: Troszeczkę z piątku, ale potem czwartek stały, więc... Ale albo taką mieszankę wybuchową mieliśmy, albo taką mieszankę studencką, takie rodzynki, co się je. Nie wiem, czy... Tak.
0: No.
2: Co najwyżej.
0: Fajnie, fajnie wyszło. I słuchajcie, mam nadzieję, że do następnego razu, do następnej aktywacji i życzę wam miłego wieczoru. Mówiłem to ja, Michał Krupa. I zakończymy piosenką Love Supreme od Neko.
3: A wy macie klasycznie taką litę.

zaniedbane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

happens every night. Present company, excluded every time.

Odwiedzasz mnie na spacerze, gdy sama chcę być. Wchodzisz do mojej głowy i tańczysz do tych chwil. Psujesz ładne piosenki, zmieniasz melodię i treść.